0: Polski Rok.
1: Dziś drugi dzień szczytu NATO. Zmasowane ataki na Iran nad morzem, 10 w skali Beauforta.
2: SK Rok. Raport.
1: Minęła 6, Michał Przybyła, zapraszam. Polska traktowana jako lider gospodarczy i militarny wschodniej flanki NATO, mówił w Ankarze wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W stolicy Turcji odbywa się dwudniowy szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jak podkreśla szef MON, to szczyt poświęcony m.in. braniu większej odpowiedzialności przez Europę za obronę własnego terytorium.
3: Polska jest liderem wschodniej flanki, to już nie ulega żadnym wątpliwościom, jest liderem gospodarczym i militarnym wschodniej flanki NATO i tak jesteśmy od początku szczytu w Ankarze traktowani.
1: Szef MON rozmawiał już m.in. z premierem Kanady, władzami Korei Południowej czy minister obrony Holandii.
3: I tutaj dobra wiadomość, holenderskie patrioty zostają do końca roku na lotnisku w Jasionce. Mamy to potwierdzone, więc to jest ta sojusznicza solidarność i wdzięczność, której Polska doświadcza.
1: Polska, USA, Niemcy, Szwecja i Holandia podpisały też porozumienie dotyczące serwisowania w Europie rakiet używanych do systemów Patriot.
2: To jest raport.
1: Amerykańskie wojsko przeprowadziło w nocy uderzenia na ponad 80 celów w Iranie. Ataki objęły m.in. systemy obrony powietrznej, bazy wojskowe i jednostki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Waszyngton tłumaczy działania odpowiedzią na ataki na statki handlowe w cieśninie Ormuz.
2: To jest raport.
1: Nad morzem trwa załamanie pogody. Silny wiatr powoduje bardzo trudne warunki na wybrzeżu, a jego porywy mogą przekraczać 100 km na godzinę. Najmocniej odczuwają je mieszkańcy Żuław i Mierzei Wiślanej. Więcej wie nasz reporter Iwo Pastuszka.
4: W Gdańsku z powodu silnego wiatru, który w porywach sięga 10-11 stopni w skali Beauforta, zamknięte są molo w Brzeźnie i kąpieliska. Zakaz wejścia oraz korzystania z tych miejsc obowiązuje do odwołania. Z kolei w Gdyni wydano komunikat, w którym służby apelują, by podczas najsilniejszych porywów wiatru ograniczyć wychodzenie z domu, unikać parków, lasów i cmentarzy oraz nie parkować samochodów pod drzewami. Najbardziej niebezpieczna sytuacja jest jednak teraz na Zatoce Puckiej i Mierzei Wiślanej, gdzie obowiązuje trzeci stopień ostrzeżenia przed silnym wiatrem. W Krynicy Morskiej w związku z bardzo złymi prognozami wieczorem profilaktycznie przeniesiono około 400 dzieci z obozu harcerskiego do szkoły i biblioteki.
2: To jest raport.
1: Międzynarodowy Komitet Olimpijski zniósł wszystkie dotychczasowe ograniczenia wobec rosyjskich sportowców. Tymczasowo przywrócił też w prawach rosyjski Komitet Olimpijski. Ze szczegółami prawa.
5: W swoim komunikacie MKOL tłumaczy, że ograniczenia zostały wprowadzone po tym, jak Rosja włączyła do swojego Komitetu Olimpijskiego organizację zanektowanych siłą Doniecka i Ługańska. Po analizie dokonanej przez MKOL wynika, że w skład rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego nie wchodzą już organizacje zanektowanych terenów i stąd decyzja MKOL-u. Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie sprecyzował, na jak długo odwiesza rosyjski komitet, zapewnił jedynie, że będzie monitorował sytuację.
1: Ta decyzja oznacza, że od teraz rosyjscy sportowcy mogą startować w kwalifikacjach olimpijskich, jak i na samych igrzyskach. Dotychczas mogli startować jedynie pod flagą neutralną po udowodnieniu, że nie wspierali rosyjskiej agresji na Ukrainę.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Pogoda.
7: Nie jestem wybitnym znawcą polityki międzynarodowej, ale patrząc na to, jak funkcjonują sankcje, to naprawdę jest to ciekawe zjawisko. Najpierw nakładasz na kogoś sankcje, to nie działa, więc je zawierasz.
8: No bo jak nie działa, no to po co mają być nałożone?
7: To nie grają.
8: Chyba logiczne.
9: Ja powiem w swoim stylu, sankcje to bardzo ładne imię dla córki.
7: Oczywiście, że tak. Ja myślę, że Gianni Infantino odetchnął z ulgą, bo teraz FIFA pójdzie o krok dalej i spokojnie. Już
8: może zaprosić Rosjan, tak jest.
7: A jakże. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne, no to fantastycznie nam to się wszystko układa. Wichury, wieje strasznie, opady deszczu znów się dzisiaj mogą pojawić, szczególnie na północnym wschodzie naszego kraju, a także na południowym wschodzie, czyli w okolicach Rzeszowa, Krakowa, Lublina. Tam te opady deszczu dzisiaj będą nam towarzyszyły, a na termometrach o poranku od 10 w Suwałkach, 12 w Warszawie, 13 w Krakowie, do 15 stopni w Katowicach. No i później w ciągu dnia od 18 w Trójmieście, przez 21 w Bydgoszczy, 22 w Poznaniu, 19 w Łodzi, w Warszawie, Kielce, podobnie Katowice, zresztą również w okolicach stopni 20.
9: Dajcie spokój, tak gwiździło, że ja zasnąć nie mogłam, no po prostu.
8: I jeszcze, drodzy Państwo, ciśnienie szoruje po dnie. Jak podnieść sobie ciśnienie? Można kawą. A żonie jak podnieść ciśnienie? Można jej powiedzieć, że robi dobrą kawę.
10: Robisz dobrą kawę, ale trochę za mocno.
0: program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
12: Eskarok 6 na 9.
13: Ziętarska,
12: Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Eskarok.
7: Dokładnie dziś, ale w 1965 roku doszło do przypadkowego spotkania Jima Morrisona i Raya Manzarka. No i w ten sposób założyli zespół The Doors. A wam co się udało osiągnąć przez przypadek?
9: Ja tak pomyślałam, chyba większość rzeczy mam przez przypadek w życiu.
8: Nas masz przez przypadek.
7: Ale jaki przypadek?
8: Weszła tu rok temu mniej więcej do studia?
7: Wyjść nie chcę.
9: No, a co? Ja się stąd nie ruszam.

0: Dzisiaj jest dobry dzień. Jest dzień, o którym trafnie można powiedzieć po polsku dzień dobry.
1: Good morning. Good morning.
2: Eska Rock.

0: Tomek Lipiński jeszcze będzie przepięknie, artysta, wokalista i autor książki. Nie wiem, czy książka nie wyszła mu przez przypadek i przy okazji, ale wyszła.
1: No właśnie, bo dzisiaj pytamy, co zrobiliście w życiu przez przypadek. Ja rzeczywiście myślę sobie, że czasem tak się wydaje, że przez przypadek. Mówi się, że przypadków nie ma, że czasem niby przez przypadek kogoś spotykamy, kto odmienia nam życie, albo nagle pcha nas w jakąś stronę zupełnie inną, co byśmy nie potuptali, gdyby nie ten człowiek. Mówi się przez przypadek. Ha, cholera wie, może tak miało być.
2: No nie wiem, ja na przykład przez przypadek poszedłem na casting do Radia Studenckiego, naprawdę. Zobaczyłem fajny plakat w szkole, w liceum.
1: A plakat ci się podobał.
2: Naprawdę, super. Potem już było trudniej, ale generalnie mi się bardzo spodobało. I jakoś tak wyszło, że do dzisiaj męczę ludzi swoim głosem.
0: Ale wiesz co, właśnie nie wiem, czy z tym zawodem tak nie jest, że bardzo często trafia się tutaj przez przypadek. Jaśka też opowie swoją historię. Zaczynała przecież w telewizji, radio pojawiło się później. Ja też przechodziłem koło radia. Okazało się, że szukali kogoś do reklamy, więc poszedłem tam sprzedawać czas reklamowy, nie?
1: Co ty antenowy. Mówisz? Tak. To ty byłeś najpierw w reklamie?
0: Nie, no nie byłem. Ale pogadali ze mną, powiedzieli, nic nie masz do powiedzenia, mów do ludzi.
1: Chociaż powiem ci, jak patrzę na ciebie, to ty byłbyś naprawdę zupełnie niezłym handlarzem.
0: Drodzy Państwo, co wam wyszło przez przypadek?
3: Zrobienie prawa jazdy. Kolega namówił mnie na pójście na kurs i było taniej, żebyśmy zrobili razem.
0: Było taniej naprawdę?
3: Było taniej naprawdę.
0: Udało się za pierwszym razem?
3: Nie, za czwartym.
4: 6 na 9 w Esce Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Czyli kurs był taniej, a później egzaminy trzeba było czterokrotnie opłacić. Tak to wyszło.
2: Oj, szczegóły.
1: Ojej, wielkie Michalo. Myślę, że zupełnie nie przez przypadek mamy wspaniałe naprawdę utwory na naszej playliście eskorokowej, takie jak Nothing But Thieves i Evolution.

0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
0: Reklama.
9: SK Rock. Gramy dla Was.

0: dzisiaj rozmawiamy o tym, co zrobiliście w życiu przez przypadek. Ja kiedyś przez przypadek obejrzałam jeden mecz piłki nożnej i nigdy więcej nie obejrzałam.
1: Ja przez przypadek jednego nie obejrzałem kiedyś. Nie no, proszę Państwa, dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, co Wam wyszło przez przypadek, co się wydarzyło, co osiągnęliście. No i okazuje się, że Państwo nawiązujecie właściwie do polskiej popkultury.
2: Do wszystkiego Państwo nawiązujecie. To może zaczniemy tutaj, dobra?
3: A ja przez przypadek włączyłem głosówkę na SK-Rock i tak już się bujam przez, no, ponad dobry rok.
1: Rozumiem, że pan raz włączył i teraz wszystko się nagrywa i my sobie tylko zgadzamy niektóre dźwięki z rana. Kto jeszcze?
4: Wiecie, o przypadkach mi się kojarzy ten sketch Animu Mru, gdzie Maciej z Zadupia przypadkiem zabił smoka.
5: Macieju, od tej chwili krótko i na temat. Jak zabiłeś smoka?
6: Niechcący.
5: Macieju, niechcący to można dziewkę ze czworaków zbrzuchacić.
7: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Proszę Państwa, plan na środę jest prosty i niektórym dobrze znany. O godzinie 21 spotykamy się tutaj dzisiaj z Krzysztofem Sokołowskim. Rozmawiamy o tym, co słychać w świecie z metalu. Teraz natomiast przenosimy się do raportu Eski Rock. Michał przybyła za chwilę przed Państwem.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę Panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w Esce Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
1: Człowiek z metalu w każdą środę po 21 tylko w Esce Rock. Autopromocja.
7: Esce Rock. Raport.
8: Rosja przeprowadziła w nocy atak rakietowy na Kijów. W wyniku uderzeń wybuchły pożary magazynów oraz budynku mieszkalnego, jednak na razie nie ma informacji o ofiarach. Alarmy lotnicze ogłoszono także w wielu innych regionach Ukrainy. Wcześniej w rosyjskim ataku na Odessę rannych zostało 9 osób.
7: To jest raport.
8: Najwyższy alert dla Zatoki Gdańskiej. IMGW wydał trzeci najwyższy stopień ostrzeżenia przed silnym wiatrem. W porywach może wiać z prędkością do 120 km na godzinę. Z powodu wiatru zamknięto molo w Gdańsku-Brzeźnie. Synoptycy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności.
7: To jest raport.
8: Dziś sądny dzień dla tegorocznych maturzystów, bo zostaną opublikowane oficjalne wyniki egzaminów.
9: Jest nerwówka w oczekiwaniu na wyniki?
10: A jeszcze większe niż przed egzaminami. Przed egzaminem można jeszcze coś zrobić. Przygotować, powtórzyć, masz jakąś taką sprawczość, a po egzaminie?
9: Ale jesteś dobrej myśli, będzie dobrze?
10: Ja nie jestem obiektywny, ale te egzaminy wydaje mi się, że mi poszły dobrze.
8: Z Emilem, tegorocznym maturzystą z Bełchatowa, rozmawiał Rafał Różycki. Wyniki zostaną podane o 8.30 w elektronicznym systemie.
11: Sponsorem programu jest BROS, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
7: Esce Rock. Sport.
8: Sensacja była o krok, ale obrońcy tytułu pokazali, że walczyć trzeba do końca. Argentyna w meczu 1/8 finału mundialu była nad przepaścią. Egipt prowadził z nią 2-0 i skutecznie bronił się przed Messim i spółką. W 79 minucie Argentyńczycy zdobyli jednak gola kontaktowego. Po chwili wyrównał Messi, a zwycięska bramka padła w 93 minucie. W drugiej połowie, po drugim golu, drużyna pokazała niesamowity charakter, pokorę i poświęcenie i ostatecznie zapewniliśmy sobie awans dzięki temu, co zaprezentowaliśmy w końcówce meczu. Mówił napastnik Argentyny Lautaro Martinez. W ćwierćfinale obrońcy tytułu zagrają ze Szwajcarią, która po karnych pokonała Kolumbię.
11: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
1: Ziętarska, Olszewski, Góralski 6 na 9 w Esce Rock.

0: drodzy Państwo. Wieje nad Bałtykiem, nie tylko zresztą. Załamanie pogody przyszło i teraz Aśka zabierze nas, zdaje się, nad Bałtyk, prawda?
1: Tak, tak, bo wszyscy teraz jak się zawijają w te sztormiaki, zakładają kalosze, to idą na co? Na rybę. No i człowiek idzie na rybę i przez przypadek może dostać inną rybę niż tą, którą zamówił, ale cały czas jest przekonany, że na pewno ten dorsz jest po prostu pyszniutki. A tymczasem Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę 50 smażalni, które właśnie oferują oczywiście co? Ryby. No i niektóre z tych smażalni, bo aż 12%, to jest sporo. Okazuje się, że podmieniają ryby. No i teraz...
2: Ale
1: tak,
2: to, że inne ryby po prostu wkładają i nazywają inaczej.
1: Tak, przychodzisz i zamawiasz solę. I dostajesz co? Uwaga, jesteście skupieni teraz, jak się nazywa taka ryba. Zamiast soli dostajesz limandę żółtopłetwą. No właśnie, a na przykład zamiast dorsza atlantyckiego lub morszczuka dostaje się coś, co bardzo źle jakoś mi się kojarzy i źle brzmi. Dostajesz czarniaka na przykład.
0: Właśnie. Czarniaka.
1: No i tak sobie myślę. To jest ciekawe, że można wprowadzić tak w ten sposób konsumenta w błąd. Chociaż limanda żółta, ja nie wiem, czy umiałbym zamówić taką rybę.
2: Mhm. Ale rzeczywiście to jest problematyczne. W kuchni brakuje soli.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega. Już w księgarniach.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Reklama. SK Rock.

0: Tak normalnie patrzę na zegarek i przez przypadek mamy już 6.52, tak ten czas zasuwa.
1: Nie, no to czysty przypadek jest po prostu. Ja też tak patrzę i przez przypadek masz rację.
2: Co udało wam się osiągnąć przez przypadek? Na przykład w 1928 roku Aleksander Fleming przez przypadek wynalazł penicylinę.
0: Otóż to, co on wynalazł? A penicylina?
2: Co?
0: Nic. Drodzy państwo, to co udało się wam zrobić przez przypadek?
3: Nie ma przypadków. Moim zdaniem nie ma przypadków.
4: Wszystko to mamy gdzieś zapisane?
3: Wszystko tak. Wszystko dzieje się po coś i dla czegoś. Nie ma tak, że... nie wierzę po prostu w przypadki.
5: Przypadek? Nie sądzę.
6: 6 na 9.
0: Wojtku, wszystko dobrze, naprawdę. Nie ma co tego drążyć, no. Ale penisy, lina, bardzo mi się podobała.
2: Gnoje.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Jennifer Lopez świeci okazałym dekoltem na paryskim tygodniu mody. Dacie wiarę, że zaraz skończy 57 lat? No okej, ale biust akurat może być młodszy.
2: Brand new. Nówka sztuka nieśmieniana. Kim jest Maciej Mazurek? Świeżo poślubiony mąż Oli Nowak. Kiedyś był kierowcą Ubera, a teraz dorobił się fortuny na telemedycynie i jeździ Batmobilem. Ciekawe połączenie swoją drogą. Batman, lekarz.
3: No, a propos pieniędzy. Klaudia Halejczo zdradza, w jakim wieku jej 5-letnia córka zarobiła pierwsze pieniądze. Uwaga, podaje odpowiedź. W 21 wieku.
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Tak, w motoryzacji nagle się okazuje, że mamy sentymenty. Mamy Renault 5, mamy, wiesz, mamy retro zegary w ID Polo i to mi się podoba.
4: Łukasz Bąk.
5: Pierwsze statystyki wskazują na to, że liczba przypadków jazdy bez zapiętych pasów zmniejszyła się o ponad 85%, a korzystanie z telefonu podczas prowadzenia spadło o 88%.
4: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
6: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
4: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
7: Witaj cały świecie w internecie.
4: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
8: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: Reklama. Eska Rock. Gramy dla was kawałki, których

0: ESG Rock.
1: Ponad 130 interwencji strażaków w Małopolsce. Dziś poznamy propozycje zmian w ochronie zdrowia. Blisko 90% uczniów zetknęło się z przemocą rówieśniczą.
2: ESG Rock. Raport.
1: Minęła siódma, Michał Przybyła, zapraszam. Potężna burza przeszła wczoraj przez Małopolskę. Najwięcej interwencji odnotowano w powiatach krakowskim, bocheńskim oraz tarnowskim. W sumie strażacy wyjeżdżali ponad 130 razy. Połamane drzewa zrywały linie energetyczne i spadały na samochody. Ranna została jedna osoba. Dla Pomorza z kolei IMGW wydał trzeci najwyższy stopień ostrzeżenia przed silnym wiatrem. W porywach może on przekraczać nawet 120 km na godzinę.
2: To jest raport.
1: Mija ultimatum postawione przez premiera. Minister Zdrowia ma ostatnie godziny na przygotowanie zmian w ochronie zdrowia. Rekomendacje mają zostać przedstawione na specjalnej konferencji prasowej. Zmiany były omawiane na spotkaniach szefowej resortu i przedstawiciele celu NFZ-u z premierem, a wszystko po tym, jak Donald Tusk zażądał planu zmian w systemie ochrony zdrowia. W przeciwnym razie mówił o konsekwencjach także tych personalnych. Co z przyszłością minister zdrowia? O tym nasz reporter Michał Rawa.
3: Premier tonował nastroje, sugerując, że Jolanta Sobierańska-Grenda utrzyma stanowisko. Podkreślał, że jego rolą nie jest szukanie kozłów ofiarnych. Zapowiedział też, że dzisiaj dojdzie do prezentacji szczegółowych zmian w ochronie zdrowia, przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ.
4: Dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Na tym siedzieliśmy ostatnich kilkadziesiąt godzin.
3: Rozmowy były kontynuowane też we wczorajsze popołudnie. Ich efektem ma być kompleksowy plan naprawy sytuacji w ochronie zdrowia, który, jak zaznacza premier, ma w trybie pilnym zostać wprowadzony w życie.
1: A powodem ich wprowadzenia jest przede wszystkim sytuacja w warszawskim szpitalu południowym.
2: To jest raport.
1: Uczymy dzieci reagować na przemoc rówieśniczą. To apel Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która przygotowała raport na ten temat. A wynika z niego, że blisko 90% uczniów w wieku od 10 do 17 lat w ciągu roku doświadczyło przemocy rówieśniczej. 3/4 wszystkich uczniów zetknęło się z cyberprzemocą. W Sejmie posłowie i przedstawiciele organizacji pożytku publicznego debatowali na temat tego, jak naprawić tę sytuację.
5: Najczęściej młode osoby mówią o wyśmiewaniu, krytykowaniu wyglądu, o nieprzyjemnych wiadomościach w internecie, o wykluczeniu z różnego rodzaju aktywności, ale także po prostu o zwykłej przemocy fizycznej ze strony rówieśników.
1: Mówi Monika Rosa, przewodnicząca Sejmowej Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży. Jak podkreślają twórcy raportu, dużym problemem jest również niezgłaszanie przemocy rówieśniczej przez dzieci i młodzież. Robi to zaledwie co trzecia osoba, która była świadkiem przemocy. Jak pokazują badania, dzieje się tak ze względu na brak zaufania do dorosłych lub przykre doświadczenia.
6: Te dane rzeczywiście takie są mało optymistyczne w tym aspekcie, że jeżeli zgłaszam, interweniuję, to nie ma reakcji zwrotnej, to zaburza, tak. To potem już nie zgłaszam.
1: Mówi dr Joanna Lizut z uczelni Korczaka. Zaledwie 30% dzieci biorących udział w badaniu przyznało, że po zgłoszeniu spotkało się z wysłuchaniem ze strony dorosłych i próbą udzielenia pomocy.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Pogoda.
8: Wojtek, skup się teraz. Gdzie w weekend nie wieje i nie pada? W Polsce.
9: Chciałem powiedzieć Wyspy Kanaryjskie, ale się okazuje, że
10: na Kanarach zawsze wieje.
8: W Polsce, gdzie nie będzie wiało w weekend i nie będzie lało?
9: U mnie w mieszkaniu.
10: Zapraszasz?
8: Tak?
9: Wpadajcie. Proszę Państwa, dzisiaj na termometrach od stopni 18 w Trójmieście, 21 w Bydgoszczy, 22 w Poznaniu i Wrocławiu, 19 w Warszawie i Łodzi, tylko 14 w Białymstoku, Kielce z 19, a do tego wszystkiego wietrznie, pochmurno i gdzieniegdzie możliwe opady deszczu, szczególnie na północnym wschodzie i na południowym wschodzie.
10: Aśka szykuje się na City Break.
9: Zadowoleni?
10: Ja w ogóle zaczynam jakieś krótkie wakacje, także dziękujemy Ci, Wojtku, bardzo.
9: Czujcie się dobrze.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
12: 6 na 9.
13: 6 na 9.
12: Dziennikarska Olszewski. Góralski od 6 do 9 w ESRO.
10: Ale jak sobie Wojtuś zaplanował City Breaka, to miał 40, nie?
8: Tak, dobry jest, nie? Naprawdę. Ja z kolei po prostu widzisz i przez przypadek człowiek chce wyjechać i ja od razu leję.
9: No to może przez przypadek trzeba zostać w domu. Proszę Państwa, co osiągnęliście przez przypadek? O tym dzisiaj rozmawiamy.
10: Tak jest, Messenger Eski Rok do Waszej dyspozycji. Czekamy na Wasze głosówki.

0: Co nam w życiu, drodzy Państwo, i wam wyszło przez przypadek? Aśka opowiedziała nam historię o Dakarze i powiedziała, że przez przypadek wyszedł jej Dakar i dlatego teraz tą historią chętnie podzieli się
1: Wiecie,
0: z Państwem.
1: To jest w ogóle takie. Czasami mam wrażenie, że jak czegoś bardzo, bardzo, bardzo chcemy i ciśniemy, to guzik z pętelką i nie wychodzi. Mm-hmm. A jak już człowiek tak zupełnie odpuści, to nagle się okazuje, że właśnie przez czysty przypadek dzieją się rzeczy. Ja na ten Dakar chciałam pojechać strasznie, ale tak w ogóle, że aż mnie ściskało po prostu wszystko w środku. No i jakoś tak nie szło. I któregoś pięknego dnia rzeczywiście było tak, że pojechałam na Mazury, nie miałam zasięgu w ogóle, ale to w ogóle, po prostu nic a nic. I gdzieś tylko ten telefon pyknął, złapał jakąś resztkę zasięgu i SMS-a, zobaczyłam, że dzwonił do mnie Jacek Czachor. I myślę, a oddzwonię. I wyszłam na drogę, w kaloszach zresztą, gdzieś złapałam ten zasięg. Mówię, Jacuś, co jest? Mówi, Ziętarka, pojedziesz na Dakar. I myślę sobie, Boże, to był rzeczywiście jakiś absolutnie czysty przypadek, że w ogóle on mnie tam złapał tak kompletnie bez tego zasięgu. No i rzeczywiście pojechałam na Dakar i miałam wrażenie, że to wszystko stało się jakoś tak zupełnie obok.
0: Ale wiesz co, oprócz rozpoznawalności, dużego wynagrodzenia, fajnych samochodów wypożyczanych przez różnego rodzaju producentów, to niewielu rzeczy ci zazdroszczę, ale tego Dakaru tak.
2: Ale zobaczcie, ja miałem dokładnie tak samo. Tak chciałem pojechać do Pyryżabten, tak chciałem pojechać do Aten, a nie pojechałem.
0: Dmuchnij tutaj i pokazuję mu całą rękę pełną wszystkich palców. Dmuchnij, o, jeden został. Drodzy Państwo, co wam wyszło przez przypadek?
3: Przyjaciółka zaciągnęła mnie na uczelnię, na którą nie miałam ochoty iść, a okazało się, że teraz aktualnie na niej studiuję.
0: Razem studiujecie?
3: Nie. I zostawiła mnie. Pokazała mi prywatną uczelnię i sama studiuje na publicznej.
4: 6/9 w Esce Rock. Ten kawałek. Dobrze rokuje.
2: Proszę Państwa, dzisiaj na naszej playliście gościmy zespół Flying Bison. To jest zespół, który wygrał plebiscyt, wygrał konkurs, drugą edycję SK Rockstar. Szczęśliwie się składa, że dziś wieczorem będzie można się o nich troszeczkę więcej dowiedzieć, bo będą również moimi gośćmi w mini audycji Świeża Krew, więc dowiecie się, kim są, skąd pochodzą, jak to się stało, że trzech gości z Włoch, Finlandii i Polski stworzyło zespół, który będzie nas reprezentował na festiwalu w Ostrawie.

0: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
1: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: gdyby nie doszło do tego spotkania, to my nie mielibyśmy o czym dzisiaj w naszym programie rozmawiać.
1: No i co, i byłaby cisza na antenie, to strasznie głupio.
2: Tak jest, przypomnijmy, The Doors to zespół, który właśnie wybrzmiał na antenie Eski Rock w 1965 roku, dokładnie 8 lipca, doszło do przypadkowego spotkania na plaży w dzielnicy Los Angeles, Venice. Tam spotkali się, znający już wcześniej się ze szkoły filmowej, ale tam spotkali się i uknuli ten tajemniczy plan Jim Morrison i Ray Manzarek i podjęli decyzję o tym, że zakładają grupę The Doors i że na tych drzwiach zrobią karierę.
1: No i dlatego pytamy was, co zrobiliście w życiu przez przypadek.
0: Tak, tutaj będzie strasznie, uwaga.
3: Przez przypadek kiedyś mój mąż wbił sobie śrubokręt w oko. No i w związku z tym właśnie przypadkiem i w związku z tym, że no, wtedy nie chodził do pracy, no wiecie, zwolnienie, te sprawy. W tym roku obchodziliśmy 23 urodziny naszego kochanego przypadku. Pozdrawiam.
4: Oczka mu się odlepiło, temu misiu.
5: Poranne 6 na 9 w Esce Rock.

0: prawie 7.30, w związku z tym myślę, że cyk, przez Melinę, prosto do raportu.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Esce Rock.
2: Byłem kiedyś w programie Weszło. Takie piłkarstwo.
3: Znam, oczywiście.
2: No, oglądaliśmy na żywca mecz i w pewnym momencie pojawia się taki transparent na trybunie, na kotle w Poznaniu, czyli tam, gdzie siedzą najwierniejsi kibice. Ezoteryczny Poznań. I patrz, patrz, grawasz. Zobacz, co tutaj jest. A tak patrzę, no rzeczywiście jest. I tam jakieś już SMS-y przychodzą, a później nastąpiło dokończenie tej sentencji. Ezoteryczny Poznań. Grabarza.
3: Naprawdę?
2: Tak.
3: O Jezu, wspaniałe, wspaniałe.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie Krzysztof Grabarz Grabowski.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: Eska Rock. Raport.
5: Utrudnienia w ruchu kolejowym na trasie Skarżysko-Kamienna-Suchedniów. Powodem jest drzewo, które przewróciło się na sieć trakcyjną. Wprowadzono zastępczą komunikację autobusową, a pociągi PKP Intercity kursują objazdem przez stację Opoczno-Południe. Na miejscu pracują służby techniczne.
4: To jest raport.
5: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że zwróci się do amerykańskich służb imigracyjnych z pytaniem, na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie kończone są prace nad wnioskiem o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości podejrzanego w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Żurek poinformował także, że trwają działania mające ustalić miejsce pobytu byłego wiceministra Marcina Romanowskiego.
6: Sponsorem programu jest BROS, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
4: SK Rock Sport.
5: Polskie siatkarki i trzeci turniej Ligi Narodów rozpoczęły od porażki z Turcją 1-3 w japońskiej Osace. Po 9 meczach biało-czerwone mają na koncie 6 zwycięstw i 3 przegrane. W czwartek Polki zmierzą się z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Argentyna po zwycięstwie nad Egiptem 3-2 oraz Szwajcaria, która lepsza okazała się w konkursie rzutów karnych z Kolumbią, uzupełniły stawkę ćwierć finalistów piłkarskich Mistrzostw Świata. Środa będzie pierwszym dniem turnieju bez meczów. Jutro pierwszy ćwierćfinał między Francją a Maroko. Nowak Djokovic ma szansę wyrównać rekord Rogera Federera. Szwajcar 8-krotnie wygrał Wimbledon. Serb na razie awansował do półfinału. W nocy pokonał po ponad 5-godzinnym meczu Feliksa Ożie-Aliassime'a. W półfinale Djokovicia czeka trudna przeprawa i mecz z Jannikiem Sinnerem.
6: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
1: Ziętarska, Olszewski, Góralski, 6

0: Kartony.
1: Przez absolutny przypadek przechodził worek z nagrodami, który chce się rozdać.
2: No i właśnie, przez przypadek na pewno tam jest koszulka i Love 6 na 9 i różne inne bardzo fajne rzeczy.
3: Ale wcześniej państwo musicie podrapać się po swoich szarych komórkach i rozszyfrować, co autor miał na myśli. Przypominamy, kartony to takie kalambury dźwiękowe, w których zestawiamy ze sobą różne dźwięki z różnych w ogóle filmów, wszystkiego, co nam przychodzi do głowy. No i każdy z nich osobno oznacza co innego, a razem tworzą jakieś hasło.
1: Tak jest. Jak państwo wiecie, to Messenger Eski Rock i tam czekamy na głosówki. Jak państwo nie wiecie, to czekamy tym bardziej, bo wtedy jest śmiesznie.
3: Tak jest. Zapraszamy do dźwięku numer 1.
1: No to radio stop! Bo jakość dźwięku nie najlepsza.
4: Lepsze niż nasze.
1: A?
4: Lepsze niż nasze.
2: Lepsze niż nasze. Lepsze niż nasze.
1: Bardzo dobrze. Mm. Lepsze niż nasze. Proste? Co,
3: antyradio?
1: O nie!
0: Eski Rock.
1: O nie!
5: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: Reklama.

0: co zrobiliście przez przypadek. No i właściwie ten utwór stał się największym przebojem zespołu Kobra Nocka, jednym z największych i nikomu nie wolno się z tego śmiać, a przypomnijmy, że to tak naprawdę utwór, który stworzył zespół Die Totenhosen, który podarował tę melodię Kobra Nocce po wspólnej trasie koncertowej. Tekst napisał Rafał Bryndal, no i do dziś to jest jedna z wizytówek zespołu. Więcej o tym ostatnio rozmawialiśmy w kawałkach mojego życia właśnie z Rafałem Bryndalem.
1: Mądrego dobrze posłuchać.

0: Kartony.
1: Eski Rok. Czasami mam takie wrażenie, że ten poranny program udaje nam się przez przypadek dokończyć i jakoś to pociągnąć, że Państwo z nami zostajecie. Dzisiaj w kartonach głowimy się nad kolejnym hasłem, które sprokurował Kądziu. Na razie znamy jeden dźwięk i znamy wstępne Państwa propozycje, czyli pierwsze odpowiedzi.
2: O, nie bądź taki szybki. Ten dźwięk poza tym był naprawdę bardzo trudny, ale z drugiej strony też, jak już ktoś zrozumiał, to on też był bardzo mylący.
3: No to znowuż zrobimy tak, że radio stop, dźwięk numer jeden.
4: Lepsze niż nasze.
3: Tak. Dobrze, że jest tutaj Joanna. Joanna może Państwu podpowiedzieć troszkę. Sprawdźmy, jak wyglądają Państwa odpowiedzi. Lepsze niż nasze.
5: Czy hasło kartonów to cudze chwalicie, swego nie znacie?
6: Czy hasło to lepszy wróbel w garści niż go na dachu?
7: Czy hasło na dziś to matki, żony i kochanki?
8: Czy hasło do kartonów, swego nie znacie, cudze chwalicie?
1: Kurczę, chyba panu się należy nagroda.
3: Lepsze niż nasze.
1: Matki, żony i kochanki.
2: Matki. Naprawdę powiem panu, że to bardzo jest ciekawa koncepcja.
3: Dobre,
2: na
3: ale
2: życie.
3: To nie było to, więc może podpowiedzmy dźwiękiem numer dwa. No i co?
1: Matki, żony i kochanki. No, działa.

0: szkoda, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Taylor Swift zorganizowała na weselu loterię fantową. Szczęśliwcy zgarnęli zegarki po 100 tysięcy złotych, markowe torebki, a nawet Chevroleta. Ja na weselu kiedyś wygrałem pół litra, jak pupą balony przebijałem. Robiliście to?
2: Boże, powiedz mi, że masz zdjęcia, proszę cię. Powiedz mi, że masz jakiś filmik, ja muszę to zobaczyć. Wyluzowani Lewandowscy, u mnie tak to jest, pluskają się w skalnej grocie. Robert moczył końcówki, a Ania dała nura do błękitnej wody. I ja jestem cały czas ciekawa, które końcówki on moczył.
3: No ciekawe. U mnie, proszę państwa, Skolim wypuścił własną linię bielizny. Skusicie się na stringi z palemkami i bokserki z hasłem wejdę, wyjdę? No nie wiem, nie wiem.
0: To jest jakaś porażka.
4: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors, Owostrawa, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła. Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
5: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
4: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w Esce Rock.
5: Zapraszam. Michał Cieślik.
4: Reklama.

0: Trwa dwudniowy szczyt NATO, szczegóły już za chwilę. Maturzyści poznają dziś wyniki egzaminów. Uwaga na niedźwiedzie na Podkarpaciu.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła ósma, Michał Przybyła, zapraszam. Więcej pieniędzy na obronę przeciwdronową, F-35 dla Turcji i serwisowanie rakiet Patriot poza USA. To pierwsze deklaracje ze szczytu NATO w Ankarze. Trwające od wczoraj rozmowy przyniosły potwierdzenie przez wszystkich członków sojuszu zobowiązania do obrony wzajemnej w razie agresji na którykolwiek z krajów porozumienia. Co już ustalono w Turcji? Szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
2: Kluczowym wydarzeniem szczytu było pojawienie się prezydenta USA Donalda Trumpa, który poinformował, że rozważa sprzedaż Turcji samolotów F-35. Decyzję zdążył już skrytykować Izrael. USA, Niemcy, Szwecja, Holandia i Polska podpisały też porozumienie dotyczące serwisowania w Europie rakiet systemu Patriot.
3: To pokazuje, że jesteśmy zdeterminowani, ażeby jako NATO, żeby zwiększać budżet obronny, zwiększać systemy obronne i możliwości produkcyjne.
2: Mówi generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO. Trump ponownie zadeklarował też chęć przejęcia Grenlandii, a jak podały amerykańskie media, zatwierdził również ataki na Iran, które wojsko USA przeprowadziło w nocy.
0: Mateuszu, dziękujemy.
1: To jest raport.
0: To jest nerwowy poranek dla ponad 300 tysięcy młodych ludzi w całej Polsce. Już za niecałe pół godziny Centralna Komisja Egzaminacyjna otworzy serwery i ogłosi wyniki tegorocznych matur.
4: Polskim się będę stresował, ale matematyką to nie.
5: Ja podobnie, tylko ten polski z podstaw.
6: Głównie z matematyką rozszerzoną będą nerwy. No i lekko z polskim, ale angielski to na luzie.
7: No, polski też raczej na luzie.
0: Mówią tegoroczni maturzyści z Bełchatowa, z którymi rozmawiał Rafał Różycki. Wyniki od 8.30 dostępne będą w elektronicznym systemie. W sekretariatach szkół będzie można też odebrać papierowe świadectwa dojrzałości, które są niezbędne, by dokończyć rekrutację na studia.
1: To jest raport.
0: Na Podkarpaciu działa grupa interwencyjna, której zadaniem jest reagowanie na zgłoszenia o niedźwiedziach. Od 24 czerwca pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska płoszą drapieżniki z użyciem gumowych kul i broni gładkolufowej. Równolegle trwa ich odławianie oraz zakładanie obroży telemetrycznych. Obecnie pod stałym monitoringiem znajduje się 9 osobników. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przygotowała także rozwiązanie na wypadek, gdyby najbardziej konfliktowych drapieżników nie udało się skutecznie odstraszyć.
8: Osobnika w telemetrii możemy w bardzo łatwy sposób odłowić i po prostu wyeliminować poprzez eutanazję. I to uważamy, że jest najwłaściwszy kierunek działań, który oczywiście, no jeśli trzeba, taką decyzję będzie podjął. Nie? Pozwoli ten problem rozwiązać.
0: Mówi nam Sławomir Serafin, regionalny dyrektor ochrony środowiska w Rzeszowie. Samorządowcy popierają rozpoczęcie programu, jednak podkreślają, że działania są wdrażane zbyt późno.
9: Jest to program, który jest wdrażany o 10 lat za późno. Głównie to jest prewencja, która nie do końca jeszcze rozwiązuje tych problemów i tych oczekiwań, które ma lokalna społeczność.
0: Twierdzi Dariusz Wetchacz, wójt gminy Cisna.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Pogoda.
12: No więc pytałam Wojtka w poprzedniej pogodzie, gdzie nie wieje, gdzie nie będzie padać w ten weekend, żeby można było się zadekować. Powiedziałeś, że u ciebie w domu.
13: Tak,
12: więc postanowiliśmy skorzystać jednak z tej okazji.
14: Nie bądźcie takie samoluby i podajcie adres Wojtka, no to wszyscy, przynajmniej słuchacze, wparujemy, no nawet jeśli nie na chatę, to pod mieszkanie, tudzież pod blok, pod dom i zrobimy jakiś happening dla Wojtka.
13: No to, drodzy państwo, zapiszcie sobie. 20 piętro, o, tu, o!
15: Pruszków, partyzantów 2 przez 4. Wiecie, co tam jest?
13: Nie.
15: Szpital Tworkowski.
13: To idealny adres.
10: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
10: 6 na 9.
17: Na 9.
10: Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9.
13: A w pogodzie powiedzmy tylko, że wieje tak, że drzwi wyrywa z korzeniami.
12: A potem przez przypadek nagle wszyscy znajdziemy się w tych samych pokojach, w tych tworkach.
15: Dzisiaj też, proszę państwa, ogłoszenie wyników matur, więc dowiemy się, kto przez przypadek nie zdał.

0: I wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: W tajemnicy Państwu powiemy, że już ktoś nasz konkurs przez przypadek prawie wygrał. Ale zanim wrócimy sobie do kartonów, no to oczywiście rozmawiamy o przypadkach.
2: Ja myślę, że w większości, tak mi się wydaje przynajmniej, że partnerów i partnerki poznajemy przez przypadek. No bo to tak jest nagle gdzieś na jakiejś imprezie, albo ktoś znajomy przedstawi, a potem nagle pyk i albo na całe życie, albo przez przypadek się rozjeżdża. Albo pęka jak bańka mydlana.
3: Co jeszcze Państwu się udało zrobić przez przypadek, poza tym, że jak bańka mydlana rozwialiście swoje wątpliwości miłosne?
4: Jak pękło, to już teraz zostać musimy ze sobą do końca.
5: Przypadkiem można powiedzieć, że 15 lat pracowałam w bańkach mydlanych, a to dlatego, że mój ojczym nie lubił wyrzucać rzeczy. I miał w domu jakieś stare gazety i katalogi, które ja z lodów u niego przeglądałam w Anglii, kiedyś odwiedzając go. I zobaczyła jakąś reklamę baniek mydlanych i mówię, a pracuję w biurze tutaj, a może fajnie by było jakieś bańki robić. I napisałam do nich, a oni mi odpisali, nie, słuchaj, Olka z Anglii to daleko, ale w Niemczech jest taka fabryka baniek mydlanych i słuchajcie, napisałam do tej fabryki w Niemczech wtedy i odpisał mi właściciel, and the rest is history.
3: Ale słuchajcie, żeby tak przez 15 lat żyć w jednej bańce?
6: Poranne 6 na 9 w SCRO. Ten kawałek dobrze rokuje.
2: Ja bym wolała zdecydowanie produkować bańki na koncie. Tymczasem bardzo dobrze rokuje mój ulubiony zespół. Naprawdę jeden z ulubionych. Dziwna wiosna i światło miasta.

0: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
0: Reklama.

0: kartony?
1: Kartony? Eski rok.
2: No ja muszę powiedzieć szczerze, że jestem pod ogromnym wrażeniem, bo po tych dwóch dźwiękach, żeby zgadnąć, to nie jest prosto.
3: No właśnie, przypomnijmy sobie, jak brzmiały dźwięki, które nam zaprezentował dzisiaj Konrado.
4: Lepsze niż nasze. I drugi prostszy. Trzeci nie był potrzebny, jak się okazuje.
2: Było sporo też złych odpowiedzi.
4: To prawda.
5: Odpowiedź na dzisiejsze kartony to chemia z Niemiec.
6: Hasło to będzie dobrze, ale w domu najlepiej.
2: Chemia z Niemiec bardzo mi się podoba, prawda?
4: Lepsze niż nasze, to dobre, faktycznie. No. Jednakże prawidłową odpowiedź pan Kamil. On zgadł, on nam jej udzielił. Jak brzmi zatem dzisiaj poprawna odpowiedź?
7: Cześć, zgaduję, że dzisiejsze hasło w kartonach to truskawka na torcie.
4: I może nasi eksperci?
8: Truskawka na torcie!
4: Mamy
9: naprawdę?
4: To!
9: To było hasło?
4: No ale,
9: ale to, że lepsze niż nasze truskawki? Kolego! Kolego,
2: no właśnie, zaraz. I tutaj
4: a
2: będzie zaraz awantura na stofę.
4: Pan
2: Jerek.
4: Donald, próbując chorwacką truskawkę, powiedział lepsze niż nasze. No to o czym?
9: To się pomylił.
4: Gratulujemy, nagrody wyślemy.

0: Drodzy Państwo, chwila ciszy, bo są rzeczy ważne i naprawdę ważniejsze.
1: Proszę Państwa, 8:30 to jest moment, w którym uczniowie otrzymują wyniki matur tegorocznych.
0: Tak. Pan Jacek poprosił nas, żeby o 8:30 uczcić ich apelem poległych i minutą ciszy, bo ogłoszenie wyników matur następuje właśnie w tej chwili.
1: Serdecznie nie gratulujemy tym, którzy mają poniżej 30%.
0: To może 2 sekundy ciszy, a później Michał Przybyła i raport Westerok.
2: SK Rock. Raport.
3: Trwają poszukiwania 11-letniej Leny Kozioł z Siedlec. Dziewczynka wczoraj około 16 została odwieziona przez członka rodziny do miejsca zamieszkania, ale nie dotarła do domu i nie skontaktowała się z nikim z rodziny. Lena ma około 156 cm wzrostu, może poruszać się hulajnogą. Osoby, które posiadają informacje o zaginionej, mogą dzwonić pod numer alarmowy 112.
2: To jest raport.
3: Dzisiaj wchodzi w życie reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Według nowych przepisów kontrolerzy będą mogli zmienić pozorną umowę cywilnoprawną i B2B na umowę o pracę.
4: Sponsorem programu jest BROS, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
2: SK Rock Sport.
3: Egipt czuje się oszukany po meczu z Argentyną. Obrońcy tytułu po szalonym pościgu awansowali do ćwierćfinału mundialu. Trener Egiptu po meczu mówił, że jego drużyna została potraktowana niesprawiedliwie. Wskazuje, że Argentyna była faworyzowana przez sędziów, a jego piłkarze przy zwycięskim golu dla rywali byli faulowani, czego nie zauważyli sędziowie. Przypomnijmy, Argentyna do 79 minuty przegrywała 0-2. Argentyńczycy zdobyli wtedy gola kontaktowego, po chwili wyrównał Messi, a zwycięska bramka padła w 93 minucie. Do ćwierćfinału zakwalifikowała się też Szwajcaria, która po karnych pokonała Kolumbię. Kajetan Kajetanowicz wystartuje w 82. rajdzie Polski, który odbędzie się w dniach 24-26 lipca na Śląsku. Trzykrotny mistrz Europy i trzykrotny zwycięzca tej imprezy po raz pierwszy będzie rywalizował w krajowym klasyku na asfaltowych trasach. Tegoroczna edycja rajdu Polski jest 4. rundą rajdowych mistrzostw Europy.
4: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
5: 6 na 9. Ziętarska. Olszewski.

0: Co robić je przez przypadek, o tym dzisiaj rozmawiamy. Gosia napisała: dzień dobry kochani, wy dzisiaj mówicie o przypadkach, a my dziś przez przypadek ruszamy właśnie do Berlina na systemowy down, więc będzie Escaro Contour w Berlinie.
1: O, to pozdrawiamy. Pięknie. Życzymy udanego koncertu. Słuchajcie, ja kiedyś przez przypadek, to nie było jakieś wielkie rozgrywki, ale zagrałem w lidze halowej. Przez przypadek, że miałem, nie no, jakby była drużyna, której jakby byłem dalece rezerwowym, nikt nie brał pod uwagę, że mam zagrać, ale brakowało jednego zawodnika. Ej, słuchaj, może z nami pojedziesz, gdzie jesteś? Mówię, no jestem na rowerze, 50 kilometrów od domu. Przyjechali po mnie, zapakowali ten rower do bagażnika, pojechaliśmy prosto na mecz i zagrałem wtedy mecz życia i do końca życia będę o nim opowiadał. Zawsze jak się z kuzynem spotykamy na święta, co roku, mówię, a pamiętasz ten mecz?
2: To był ale mecz!
1: No, ale tam broniłeś na bramce, mówię, no.
0: Fantastyczne, i nagle widzisz, mogłeś zrobić karierę.
1: No, ale głowa nie wytrzymała.
2: Głowa nie wytrzymała czego? Presji...
1: No, wiesz, sport, alkohol.
2: Aha, no, no. Tak, dziewczyny, żel, fura, komura, to wiemy. Drodzy Państwo, co zrobiliście przez przypadek?
3: Dzień dobry. Statystycznie to prawdopodobnie 75% populacji na Ziemi to czysty przypadek. Do widzenia.
4: Ja z kolei nie wierzę w przypadki, ani zbiegi okoliczności. Są tylko sygnały od losu, które udało nam się bądź nie udało odczytać.
5: 6 na 9. Estero. Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: że już?
1: Tak.
0: No, włączyłeś? Aha, dobra. No to słuchajcie, to my o przypadkach. No na przykład Kondzie przez przypadek włączył nam mikrofony.
2: A my przez przypadek dzisiaj razem z Państwem rozmawiamy właśnie o przypadkach. Tak jak niektórzy mówią, że przez przypadek to wyszli za mąż albo się ożenili, tak? Niektórzy idą o krok dalej.
3: Cześć, Piotr z tej strony. W kwestii tego, co się udało przypadkiem, tak? To mógłbym powiedzieć tak klasycznie, no skończyć studia, bo raczej miałem takie podejście do studiów, wykład, no to po co iść? Jak można iść na browara, no nie? Egzamin, pójdę, udało się, no nie? Bo pan zamiast trójki postawił ósemkę, a do ósemki miał dać jedynkę i mu się nagle z trzech zrobiło punktów 18. Ale wydaje się, że tak naprawdę przypadkiem to udało mi się dzieci zrobić. Czwórkę. Nie były zabierzone. Ale akurat dobrze wyszło, no.
0: Słuchajcie, ale to się bardzo często zdarza. Moja serdeczna przyjaciółka ma troje dzieci z tym samym swoim, zresztą bardzo ulubionym mężem, co nie zmienia faktu, że wszyscy całą trójkę zrobili z przypadku.
2: No, ale to po pierwszym razie człowiek już się nie orientuje, jak to działa?
0: No właśnie, ja nie wiem, to jest jakoś tak, no, ale dobra, a może, ale, o rany, ale jak to? No
1: uh-huh. A co byś zrobił, jakby ci się urodził homo sapiens? No nie wiem, ale wychował.
4: Jak swoje. 6 na 9 w SC Rock.

0: Nie wiedzieć dlaczego, ale zeszła nam dyskusja na przyssawki, bo przyssaliśmy się państwo dzisiaj do tego programu, no i niestety pora kończyć.
1: Ale to wszystko przez to, że Kondzio powiedział, czy pamiętacie takie przyssawki, którymi się dotykało i one robiły takie strasznie dziwne urządzenia. Wojtek mówi, że nigdy nie używał.
2: Tak, nigdy nie odtykałem toalety i zlewu taką przyssawką.
0: Ale można z nią było robić sobie inne rzeczy. Ben Hill do głowy przyklejał tego takiego
1: to
0: łysego, pamiętasz?
2: A tak było, rzeczywiście. No. I nim odtykał toaletę, tak?
1: Jutro wam przyniosę taką przyssawkę. Chcecie? Proszę bardzo.
0: Jutro będzie gorzej.
3: Czy ja byłam z pieskiem, czy bez pieska?
4: To było 6 na 9 w ESC Rock. Reklama.
5: Program ESC Rock na żywo. Rockowe playlisty.
4: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
5: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
4: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
5: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: Reklama.

0: Blisko 1000 ewakuowanych harcerzy na Pomorzu. Polska chce twardszego stanowiska NATO wobec Rosji.
1: SK Rok. Raport.
0: Minęła 9, a Michał Przybyła, zapraszam. Według synoptyków najgorzej będzie w najbliższych godzinach. Potężna wichura na Pomorzu. Z huraganowym wiatrem mierzy się przede wszystkim Zatoka Pucka i Mierzeja Wiślana. Ewakuowano tam już blisko 1000 harcerzy.
2: Na terenie powiatu nowodworskiego trwa obecnie 10 obozów harcerskich, w których uczestniczy łącznie 927 osób. Wszystkie obozy zastosowały się do naszej rekomendacji i zostały ewakuowane do bezpiecznych obiektów, m.in. do szkół podstawowych, biblioteki oraz innych przygotowanych miejsc zapewniających bezpieczne schronienie.
0: Mówi Anna Piechowska ze Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim, a dużo pracy mają też służby w Małopolsce. Wczorajsze nawałnice zrywały dachy i łamały drzewa.
3: Większość działań była związana z usuwaniem powalonych drzew i konarów. W miejscowości Siercza w powiecie wielickim drzewo przewróciło się na samochody osobowe oraz uszkodziło linię energetyczną. Tam jedna osoba doznała urazu ręki i pozostawała pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. W powiecie bocheńskim silny wiatr uszkodził pokrycia dachowe 4 budynków mieszkalnych.
0: Relacjonuje Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Dziś ostrzeżenia przed silnym wiatrem będą obowiązywać przynajmniej do 17.
4: To jest raport.
0: Polska chce twardszego stanowiska NATO wobec Rosji, mówi Karol Nawrocki. Prezydent przybył do Ankary na szczyt NATO, którego głównym tematem jest bezpieczeństwo sojuszu i przyszłość wspólnej obrony. Polska chce, by NATO jednoznacznie traktowało Rosję jako główne zagrożenie i wzmacniało wschodnią flankę.
5: To także z punktu widzenia Polski musi wybrzmieć, że Federacja Rosyjska jest, pozostaje i pozostanie zagrożeniem dla Sojuszu Północnoatlantyckiego.
0: Dodatkowym sygnałem dla Warszawy była rozmowa Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem, który potwierdził utrzymanie stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
5: Można powiedzieć, że ta autostrada do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce na poziomie prezydentów, na poziomie politycznym jest otwarta.
0: Warszawa podkreśla, że wobec zagrożeń ze strony Rosji bezpieczeństwo sojuszu wymaga jedności, dalszego wzmacniania potencjału militarnego oraz utrzymania silnej obecności wojsk sojuszniczych na wschodniej flance.
4: To jest raport.
0: Na nowy dom czeka blisko 300 psiaków. W dotychczasowym miejscu mogą zostać tylko 2 tygodnie. W zamkniętym schronisku dla psów w Nowym Targu rozpoczęły się adopcje. Jednak zdaniem organizacji prozwierzęcych proces adopcyjny przebiega chaotycznie, a psy trafiają do niesprawdzonych osób.
6: Schronisko jest teraz otwarte codziennie w godzinach od 8 do godziny 17 w dni robocze. Na miejscu jest policja i generalnie nie ma żadnej weryfikacji osób, które przychodzą i decydują się na psa. W umowie adopcyjnej jest zapis, że pies nie może wylądować na łańcuchu, przy czym już wiemy, że takie sytuacje miały miejsce od czwartku.
0: Mówi Marta Plewicka z Tatrzańskiego Otuliska, która walczy o zmiany w schronisku w Nowym Targu.
7: Pogoda.
0: Dość pochmurnie i wietrznie, tak będzie dziś w większości kraju. Trzeba też spodziewać się przelotnych opadów, a na Podlasiu może zagrzmieć. IMGW wydał też ostrzeżenia dla Pomorza dotyczące silnego wiatru, który może przekraczać 120 km na godzinę. Na wschodzie dzisiaj najchłodniej, termometry pokażą tam w okolicach 16 kresek, w centrum około 20, na zachodzie maksymalnie 23.

0: przesympatyczny zespół brodaczy. W zasadzie już jednego brodacza, bo drugi odszedł z tego świata. Give me all your lovin', grupa ZZ Top. Brodacz wita też Państwa przed mikrofonem i zaprasza do 12. Jaro, zaczynamy kultowe historie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Piosenka o 51. stanie USA. Znaczy, Brian Adams mruga okiem i mówi, że Kanada nigdy nim nie zostanie.

0: Hej, a ty? W Esterok czas na pierwsze wspomnienie.
1: Kultowe historie w Esterok.
0: Będzie o człowieku, który rodził się 8 lipca roku 61, a więc 65 lat temu w Nottingham. Byłem ciekaw, chciałem sprawdzić nawet dokładnie to, czy był bardzo smutny, gdy jego rodzina przenosiła się do Basildon, gdy jego ojciec, inżynier, dostał ofertę pracy w fabryce papierosów. No ale wtedy mały Andy miał 2 lata, więc tego Nottingham w zasadzie nie pamiętał i nie miał czego żałować. Ale nawet gdyby miał lat trochę więcej i nawet gdyby na początku trochę było mu gorzej w nowym miejscu, no to pewnie po latach już by nie żałował, bo w klasie szkoły podstawowej, w tej samej klasie, do której on chodził, był też uczniem Martin Gore, a uczennicą Alison Moye. A potem jeszcze poznał Vince'a Clarka, z którym założył zespół, pierwszy zespół jego poważny w życiu, o nazwie No Romance in China. Tam grał na gitarze basowej. A potem razem z Martinem Gorem i wspomnianym Vince'em zakładali inny zespół nazywający się Depeche Mode. Andy Fletcher, czyli po prostu Fletch, miałby dzisiaj urodziny. 65.

0: Black Summer. To opis tego, co działo się w listopadzie roku 2018, co zaczęło się wtedy w Australii, w kalifornijskim Woolshey, w buszu australijskim, czyli te wielkie pożary, które potem nazwane zostały czarnym latem. Głównie kawałek Flea, który urodził się w Melbourne i do tej Australii bardzo lubi przylatywać, bardzo przeżywał to, co działo się te kilka lat temu na tym odległym lądzie. I to o tym właśnie jest piosenka Red Hot Chili Peppers.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie. Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
5: Kurwa najgrzeczniejszy!
1: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
7: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
7: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.
8: SK Rock Radar.
9: Zapraszam, Michał Prykopowicz. Kolekcja instrumentów Kirka Hammetta naprawdę robi wrażenie. Muzyk Metalliki jakiś czas temu kupił na aukcji Les Paula Standarda z 1957 roku, który wcześniej należał do członka kultowej formacji Journey. Hammett wszedł w posiadanie tej gitary za sprawą aukcji i zapłacił za nią mniej niż się spodziewał, a później, jak mówi, zrobiło mu się głupio. I to nie jest koniec tej historii. Więcej szczegółów znajdzie się na skrock.pl.
1: SK Rock Radar.
10: Hi, this is Keith Richards.
11: My name is Gary Clark Jr.
12: Tu Piotr Rogucki, zespół Koma. Słuchacie S.

Rebel Yell i Billy Idol w Esther Rock. Jeśli rodzisz się w rodzinie, w której twoja matka, Bibi, jest aktorką od najmłodszych lat, bo już w wieku 13 lat gra w filmie Andy'ego Warhola o tytule Prison, w której twój dziadek należy do prądu artystycznego Fluxus oraz przyjaźni się z Yoko Ono i Johnem Cage'em, a ojciec jest też muzykiem, kanadyjskim akurat w jego przypadku, no to chyba nie masz wyjścia. Też musisz zostać artystą. Tak było z Beckiem Hansenem, w skrócie Beckiem, który przyszedł na świat 8 lipca roku 1970. Tak, ten pan, który wystąpi teraz dla państwa w numerze E-Pro, ma dzisiaj 56 urodziny.

0: obiecywał pan Jan swoje 70. urodziny na Stadionie Narodowym, ale to chyba były jednak żarty. Chociaż z drugiej strony, gdyby takie zorganizował, myślę, że ten Narodowy by się sprzedał. Nie tylko Sanach, nie tylko pan Dawid Podsiadło, nie tylko oni mogą w końcu wypełniać takie wielkie obiekty w Polsce. 10. i raport Eski Rock przed nami, a potem m.in. The Offspring.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama. Kawałki mojego życia.
3: Kawałki mojego życia.
2: To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
4: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
5: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
6: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
7: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
8: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
9: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
2: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
10: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
11: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: Reklama.
12: Znamy wyniki tegorocznych matur. Nawałnice na Warmii i Mazurach. Nielegalna fabryka papierosów rozbita.
13: SK Rock. Raport.
12: Minęła 10, Michał Przybyła, zapraszam. Wyniki matur zostały ogłoszone. Maturzyści mogą odetchnąć z ulgą. Stres związany z egzaminem dojrzałości dobiegł końca.
14: Matura zdana. Bardzo się cieszę, że już cały stres jest za mną i mogę troszkę ochłonąć i te wyniki potwierdziły na szczęście moje oczekiwania. Na ten moment zamierzam sobie zrobić rok przerwy w sumie, aby skupić się na też troszkę innych rzeczach i tak bardziej odnaleźć kierunek, w którym chcę iść.
12: Mówi Eliza, jedna ze szczecińskich maturzystek. Jeżeli komuś się nie powiodło i nie zdał jednej części egzaminu, to może podejść do poprawki w sierpniu.
13: To jest raport.
12: Nocna ewakuacja harcerzy z bazy obozowej we Fromborku to z powodu nawałnic, które przeszły przez Warmię i Mazury, mówi rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski.
15: Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewiek po przeprowadzeniu oględzin obozowiska, stwierdzając uszkodzenie namiotów oraz przewrócone drzewo na budynek pomocniczy, wspólnie z kierownictwem obozu podjęli decyzję o ewakuację całego obozu.
12: Do szkoły podstawowej we Fromborku przeniosło się 60 dzieci oraz 5 opiekunów. Obecnie na Warmii i Mazurach funkcjonuje 40 obozów harcerskich. Przebywa w nich niemal 2,5 tysiąca harcerzy. Strażacy pozostają w kontakcie z organizatorami wypoczynku, są przygotowani do podejmowania działań w przypadku zagrożeń.
15: Apelujemy jako Straż Pożarna do organizatorów obozów, ale też do wszystkich mieszkańców regionu o śledzenie komunikatów i ostrzeżeń meteorologicznych oraz niebagatelizowanie prognozowanych zjawisk atmosferycznych. Bezpieczeństwo uczestników wypoczynku pozostaje priorytetem dla wszystkich służb.
12: Burze i towarzyszący im silny wiatr możliwe są dziś zwłaszcza w północnej i centralnej części Warmii i Mazur. Ostrzeżenia hydrologiczne dla Żuław i Zalewu Wiślanego obowiązują natomiast do najbliższego piątku.
13: To jest raport.
12: Blisko 14 ton nielegalnego tytoniu oraz kompletną linię do jego przetwarzania zabezpieczyli funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej i Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego. Nielegalna fabryka działała na terenie powiatu tomaszowskiego w województwie łódzkim. W sprawie zatrzymano 44-letniego mężczyznę, którego mundurowi przyłapali podczas załadunku worków z tytoniem.
16: Mężczyzna usłyszał zarzuty nielegalnej produkcji wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych. Zastosowano wobec niego dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju i poręczenie majątkowe.
12: Mówi Piotr Zakielarz z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. Funkcjonariusze oszacowali, że wartość zabezpieczonego towaru wraz z uszczupleniami z tytułu niezapłaconych podatków i akcyzy wynosi około 15 milionów złotych.
2: SK Rock Biznes.
12: Dziś sporo chmur, a miejscami przelotny deszcz, głównie na wschodzie i w centrum kraju. Na północnym wschodzie możliwe są także burze. Maksymalnie termometry pokażą 22 stopnie, to na zachodzie. Przypominam o ostrzeżeniach IMGW, które dotyczą silnego wiatru, który może przekraczać nawet 120 km na godzinę. To nad morzem i na północnym wschodzie w nocy. Nadal miejscami przelotne opady, głównie na wschodzie. Temperatury spadnie do 9-12 stopni, a nad morzem około 15.

0: Włodka Szuflera za ostatni grosz. A teraz zagram Państwu nową piosenkę z tego roku, 2026, której głównym autorem jest niezwykle wszechstronny amerykański kompozytor muzyki filmowej, robiący także muzykę do gier różnorakich.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Pan McCreary w towarzystwie Slasha, Duffa McKagana i Chada Smitha. O kimś zapomniałem, ale to pewnie sobie jeszcze przypomnę.

0: Golden Life w swojej interpretacji największego hitu pana Marka Jackowskiego, Oprócz błękitnego nieba. A teraz znów będziemy w Australii.
1: Kultowe kawałki, kultowe historie w Esce Rock.
0: I tym razem nie będzie to tak tragiczna wiadomość i wspomnienie jak te wielkie pożary, o których mówiłem przy okazji piosenki Red Hot Chili Peppers. Będzie o filmie Ned Kelly, który kręcony był w Australii w roku 69. W tytułowego australijskiego Bonita wcielił się wówczas wokalista The Rolling Stones Mick Jagger, a jego ówczesna partnerka Marion Faithfull miała zagrać Maggie Kelly, czyli siostrę głównego bohatera. No ale ten związek był tak burzliwy i problemy osobiste między nimi i ognie, pioruny wręcz, były takie, że Faithfull, kłócąc się z Mickiem Jaggerem, jednego dnia połknęła około 150 tabletek nasennych na samym początku zdjęć w Sydney. I to się działo, moi drodzy, właśnie w lipcu roku 69. Została znaleziona na planie filmowym w śpiączce, no i została natychmiast zabrana do szpitala. Ostatecznie została zastąpiona na planie przez Diane Craig, bo w szpitalu spędziła wiele, kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt dni. Wszystko przez te barbiturany, czyli leki nasenne, bardzo popularne środki odurzające w tamtych czasach. Została więc wyrzucona z obsady filmu, a gdy w końcu doszła do siebie, kiedy obudziła się z tej śpiączki, miała powiedzieć przyjaciołom, że dzikie konie nie mogą mnie odciągnąć. To jest dosłowny cytat. No i już Państwo pewnie wiedzą, że piosenka The Rolling Stones Wild Horses jest zbudowana wokół tego właśnie wyrażenia.

0: urodzinach już kultowego muzyka, który gdy umierał Kurt Cobain, nie miał jeszcze nawet 10 lat.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Pojechaliśmy prosto na mecz i zagrałem wtedy mecz życia i do końca życia będę o nim opowiadał.
3: Fantastyczne, i jak widzisz, mogłeś zrobić karierę.
2: No ale głowa nie wytrzymała.
4: Głowa nie wytrzymała czego? Presji piłkarza?
2: No, sport, alkohol.
4: Aha, no.
3: Złapałam ten zaś, mówię, ja coś, co jest? Mówię, Ziętarka, pojedziesz na Dakar. I myślę sobie, Boże, to był rzeczywiście jakiś absolutnie czysty przypadek, że w ogóle on mnie tam złapał.
4: Niewielu rzeczy ci zazdroszczę, ale tego Dakaru tak.
2: Ale zobaczcie, miałem dokładnie tak samo. Tak chciałem pojechać do Paryża, potem tak chciałem pojechać do Aten. A nie pojechałem.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu. I zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: Reklama.
8: Cześć, z tej strony zespół Muchy. Słuchacie Eski Rock.
9: Oczywiście.
10: Hi, this is Ray Wilson. You are listening to the one and

kolejne pytanie zespołu Jam. A teraz młodzieżowy zespół Arctic Monkeys. Już wyjaśniam, dlaczego się śmieję. Bo młodzieżowe to raczej są zespoły, które mają muzyków, powiedzmy, dwudziestoparoletnich. I takim zespołem kiedyś był Arctic Monkeys. Ale taki Jamie Cook na przykład ma dzisiaj 41 urodziny. No to już chyba takim do końca młodzieżowym zespołem nie są. Jamie dorastał na przedmieściach Sheffield w High Green. Przez lata był najbliższym sąsiadem wokalisty, czyli Alexa Turnera. Fajna rzecz taka, że przed przełomem w karierze muzycznej i podpisaniem kontraktu z Domino Records pracował jako dekarz. No i z tego dekarza stał się gitarzystą, głównym gitarzystą zespołu. Do jego największych zasług także, jeżeli chodzi o zespół Arctic Monkeys, należy to, że to chyba on jest autorem ich nazwy.

0: Hey You, zespół Pink Floyd, w którego składzie był kiedyś przed laty Syd Barrett. Wczoraj minęło 20 lat od jego śmierci. Oczywiście nie miał wpływu na zespół już od lat 70., ale bez niego by tej kapeli po prostu nie było. 11 raport, pan Michał zaraz znów w studiu, a potem między innymi Metallica.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Autopromocja.
1: Melina Erste Rock.
3: No, dzień dobry to był taki katalizator po prostu. Życie się dzieli do dzień dobry i po dzień dobry, tak.
4: To co się wtedy zadziało?
3: Zaczęły ten utwór grać rozgłośnie, które bym nigdy nie podejrzewał, że cokolwiek mojego zagrają, ale grały.
4: No wesela weszło.
3: No wesela, tak, tak.
4: Piosenka ludowa. I co czuje umysł ironiczny?
3: Jak się czuje?
4: No?
3: Ja wtedy dostałem depresji, bo akurat tak się różni ludzie na tę piosenkę zapatrywali, no bo jest dosyć ryzykowne.
4: Ale że to, że bo cię glanowali jakby ci, na których ci zależało?
3: Tak.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie Krzysztof Grabarz-Grabowski.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
5: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Reklama.
7: Ostrzeżenie dla żeglarzy. Reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Niebezpieczny pacjent w Suwałkach.
8: Eska Rock. Raport.
7: Zaczniemy jednak od stanowczych słów prezydenta USA. Donald Trump oświadczył, że wstępne porozumienie pokojowe z Teheranem przestało obowiązywać. Choć w wojnie między USA a Iranem formalnie trwało dotąd zawieszenie broni, minionej nocy doszło do ponownych ataków z obu stron. Dla mnie to już koniec rozmów z Iranem. To prawdziwe szumowiny. Wiecie, co to znaczy szumowiny, którymi rządzą chorzy ludzie. Minionej nocy USA zaatakowały ponad 80 irańskich celów, z kolei Teheran uderzył w amerykańskie bazy w Kuwejcie i Bahrajnie.
8: To jest raport.
7: Dziś lepiej zostać w porcie. Nad Mazury nadciągają gwałtowne burze, ulewny deszcz i bardzo silny wiatr. Warunki na jeziorach mogą zmienić się błyskawicznie, tworząc wysokie fale i niemal zerową widoczność.
9: Mamy cały czas informacje o stałym wietrze 6 w 7 w skali Beauforta w porywach do 9. Zostańmy dzisiaj i prawdopodobnie jutro w porcie, w bezpiecznym porcie.
7: Mówi Jarosław Sroka, prezes Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jeśli jednak burza zaskoczy na jeziorze, natychmiast należy kierować się do najbliższego bezpiecznego brzegu. Na Warmii i Mazurach wydano alerty niższego stopnia, natomiast na Pomorzu obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia przed silnym wiatrem.
8: To jest raport.
7: Od dziś urzędnicy będą mogli zmieniać umowy. Wchodzi w życie reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Zmianą przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, na czym one polegają.
10: Reforma daje inspektorom możliwość przekształcania pozornych umów cywilnoprawnych i kontraktów B2B w umowy o pracę. W przypadku wykrycia naruszeń kontroler najpierw wyda polecenie ich usunięcia, a jeśli to okaże się nieskuteczne, wystąpi do Okręgowego Inspektora Pracy o wydanie decyzji przekształcającej nieprawidłowo zawartą umowę. Zarówno pracodawca, jak i pracownik będą mogli odwołać się od takiej decyzji do Sądu Pracy. To nie jedyne zmiany, bo reforma obejmuje też m.in. wymianę informacji i danych między ZUS, PIP i KAS. Dwukrotnie zwiększa też grzywny za wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym. Maksymalna będzie wynosić 60 tysięcy złotych.
7: Zmiany budzą jednak wątpliwości, szczególnie wśród pracodawców. Do tematu będziemy jeszcze wracać.
8: To jest raport.
7: Zaatakował lekarza i ratownika na SOR-ze. To w Suwałkach. Do zdarzenia doszło podczas udzielania pomocy mężczyźnie, który sam zgłosił się do szpitala po pomoc, mówi oficer prasowy suwalskiej policji Karol Górski.
2: Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna sam zgłosił się do szpitalnego działu ratunkowego w celu uzyskania pomocy medycznej. W trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych zaatakował ratownika medycznego. Obrażeń ciała niezagrażających życiu doznał również lekarz, który podjął próbę udzielenia pomocy zaatakowanemu ratownikowi.
7: Obecnie mężczyzna znajduje się pod opieką lekarzy. Policja bada szczegóły zdarzenia.
1: Pogoda.
7: Pochmurnie i wietrznie, tak w skrócie można by opisać dzisiejszą pogodę. Trzeba też spodziewać się przelotnych opadów. Temperatury będą wahać się od 15 stopni na wschodzie, przez 20 w centrum, do 23 na zachodzie. Do 17 obowiązują ostrzeżenia IMGW dotyczące silnego wiatru, który na wybrzeżu może osiągać nawet 120 km na godzinę. W nocy termometry będą pokazywać w okolicach 12 stopni. Zarówno w czwartek, jak i w piątek warto mieć parasol pod ręką. Weekend też zapowiada się deszczowo.

0: dobrze widziałem, jeśli się nie przewidziałem, to piłkarze angielscy śpiewali ten numer razem z kibicami po zwycięskim meczu na Mistrzostwach Świata. I tak się wtedy zastanawiałem, co nasi piłkarze mogliby śpiewać z naszymi kibicami. No i przychodziły mi do głowy tylko i wyłącznie złe piosenki, takie jak na przykład Sen o Dolinie. Państwo wiedzą, to ta piosenka, w której się śpiewa, że znowu w życiu mi nie wyszło.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Pan Artur Rojek i jego nowy singiel W objęciach.

0: Świętej Wierze pozdrawia. Znaczy raczej my pozdrawiamy. Częstochowy zespół Tila Viking, Westerok. A teraz zadam pytanie, ilu znacie artystów, którzy zaczynali od wydawania płyt w swoim życiu, od koncertowych?
1: Kultowe kawałki, kultowe historie w SC Rock.
0: Jedną z takich artystek jest Joan Osborne, która zanim jeszcze podpisała kontrakt płytowy z dużym majorsem, z Mercury Records, własnym sumtem wydała swój koncert zarejestrowany w klubie Delta 88. Soul Show Live at Delta 88. Do dziś można ten album kupić i jest na nim parę piosenek, które potem znalazły się na tym pierwszym już takim normalnie nagranym w studiu albumie Relish, który ukazywał się w roku 95. To wtedy pani Joan Osborne nagrywała piosenkę One of Us, którą teraz zagram na antenie Eski Rock. A zagram z okazji jej dzisiejszych urodzin. Jako dżentelmen nie powiem których, ale życzę Joan wszystkiego najlepszego.

0: zespół Kiss. Pamiętacie, jak pod koniec 2023 roku oficjalnie przechodzili na koncertową emeryturę, chociaż zapowiadali tam, że rezygnują z długich tras koncertowych, ale raz na jakiś czas jeszcze będzie można ich zobaczyć na żywo. No i jak na razie słowa dotrzymują. Zagrali ostatnio tylko dwa razy, ale pod koniec tego roku będzie można ich zobaczyć na dwóch koncertach. 13 i 15 listopada pojawią się jako główna gwiazda imprezy Kiss Cruise Land Locked in Vegas. No i ta nazwa wskazuje, że wydarzenie będzie kontynuacją tej rejsowej imprezy, która od ubiegłego roku przeniosła się z pokładu statku wycieczkowego na stały ląd. No i to będzie oczywiście jeden z hoteli znajdujących się w Las Vegas. No to pytanie, czy komuś się będzie chciało w tym listopadzie do tego Vegas dla zespołu Kiss z Państwa polecieć?
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec. Colors Owostrawa. Rok na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimiernication. Męskie granie. Poznań, Gdański, Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie. Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama. Eska Rock.
3: Radar. Zapraszam. Michał Prokopowicz. Emily po latach postanowiła w bardzo szczerym wywiadzie opowiedzieć o historii powstania największego przeboju w dorobku Evanescence. Wokalistka przypomniała, że wytwórnia postawiła zespołowi brutalne ultimatum już na początku kariery, jeszcze przed wydaniem debiutanckiego albumu. Jak mówi dzisiaj po latach, bałam się, że staniemy się gwiazdą jednego przeboju. A więcej szczegółów znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
1: Eskarok. Radar.
4: Hey, this is Rob Caggiano from the band Volbeat.
5: Hey, this is Gerard Way from My Chemical Romance, and you're listening to Eska Rock.

Alice in Chains i Wood w SC Rock. Wspominałem Joan Osborne i to, że pierwszym albumem, który wydawała, był album koncertowy. Tak się składa, że w przypadku zespołu Lombard też tak było, że pierwszy ukazał się album live, a drugi dosłownie kilka tygodni po premierze tego koncertowego, a zarazem pierwszy, który nagrywali, ukazywał się album Śmierć dyskotece. Zagramy sobie jedną z piosenek z tej płyty, Drogą Panią z telewizji. Z racji dzisiejszych urodzin, wtedy jeszcze członkini tego zespołu, Wandy Kwietniewskiej. Pani Wanda ma dzisiaj urodziny. I ona na początku historii zespołu Lombard maczała tam w tej historii swoje paluszki. Wszystkiego najlepszego.

0: Toto, Westerok. Zastanawiam się, jakim nagraniem dzisiaj zakończyć spotkanie z Państwem, ponieważ jednak wkręciłem się w ten mundial, mimo tego, że początkowo mówiłem, że wcale oglądać go nie będę. No i tam na tym mundialu drużyny afrykańskie, piłkarskie, zwykle dobrze zaczynają mecze, ale kończą źle. No poza Marokiem oczywiście. No i to takie nawiązanie do tego, co ostatnio dzieje się na tych boiskach piłkarskich. Afryka i Toto. 12 za moment, no to już koniec kultowych środowych historii. Pan Jaromuj, do usłyszenia. Dziękuję. Do jutra.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Tak, w motoryzacji nagle się okazuje, że mamy sentymenty. Mamy Renault 5, mamy, wiesz, mamy retro zegary w ID Polo i to mi się podoba.
1: Łukasz Bąk.
3: Pierwsze statystyki wskazują na to, że liczba przypadków jazdy bez zapiętych pasów zmniejszyła się o ponad 85%, a korzystanie z telefonu podczas prowadzenia spadło o 88%.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu. Autopromocja. Reklama.
5: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: Reklama.
7: Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie po tragedii w Lutyni koło Wrocławia, oskarżonym 22-latek. Mamy wyniki tegorocznych egzaminów dojrzałości.
8: SK Rock. Raport.
7: 12. Michał Poklękowski, zapraszam. Na razie 3 miesiące za kratami, grozi mu dożywocie. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie po tragedii w Lutyni koło Wrocławia. 22-latek jest podejrzany o zabójstwo siostry i próbę zabicia matki.
9: Z informacji sprzed chwili Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej uwzględnił wniosek prokuratora Prokuratury Rejonowej w Środzie Śląskiej o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy w sprawie dotyczącej zabójstwa w Lutyni.
7: Informuje Jakub Dłubacz z Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. 22-latek przyznał się śledczym. Nie wyjaśnił jednak, co było motywem jego działania. Przypomnę, w poniedziałek strażacy dostali zgłoszenie o pożarze budynku gospodarczego w Lutyni. Po ugaszeniu ognia znaleźli na posesji 2 kobiety z ranami zadanymi prawdopodobnie nożem. Starsza z nich trafiła do szpitala, młodszej nie udało się uratować.
8: To jest raport.
7: Każda skarga będzie szczegółowo analizowana, zapowiada główny inspektor pracy. W życie dziś wchodzi reforma tego urzędu. Dzięki nowym przepisom ma ona skutecznie walczyć z tak zwanymi śmieciówkami. Inspektorzy najpierw będą nakazywać usunięcie naruszeń, a jeśli pracodawca tego nie zrobi, będą mogli wszcząć procedurę prowadzącą do zmiany umowy na etat. Pod lupę mogą być wzięci wszyscy, zaznacza główny

0: inspektor pracy Janusz Krasoń.
1: Żadnej branży nie wykluczamy. Nie celujemy w żadne konkretne zawody, ale żadnego zawodu nie wykluczamy.
0: Nowe uprawnienia obejmują osoby, które formalnie mają umowy cywilnoprawne albo B2B, a w praktyce wykonują obowiązki charakterystyczne dla umów o pracę. Reforma przewiduje też wyższe kary za łamanie prawa. Maksymalna wysokość grzywien nakładanych przez inspektorów na pracodawców wzrośnie dwukrotnie do 60 tysięcy złotych.
2: Słuchacie raportu w SC Rok.
0: Przeszło 81% ze zdaną maturą. Mamy wyniki tegorocznych egzaminów dojrzałości. Są podobne do tych z zeszłego roku. W studiu Michał Rawa. Michale, przyjrzałeś się danym?
3: Tak jest, dzień dobry. To porównywalne wyniki do zeszłorocznych, mówi nam dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Na poziomie podstawowym zdający najlepiej poradzi sobie z językiem angielskim.
4: Odsetek sukcesu z języka polskiego to jest 94%, z matematyki 86%, z języka angielskiego 95%.
3: Z przedmiotów dodatkowych najlepsze wyniki maturzyści osiągnęli z historii, średnia to 47%, a najgorsze z filozofii, którą średnio zdawali na 35%.
0: Dyrektor CKE przekazał nam też, że prokuratura wciąż zajmuje się zawiadomieniami w sprawie opublikowania arkuszy maturalnych. Dotyczą one egzaminów z 10 przedmiotów.
5: SK Rok Biznes.
0: Sadownicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez rekordowe upały, otrzymają pomoc od państwa, zapowiedział minister rolnictwa Stefan Krajewski. Dodał, że pieniądze przeznaczone na wsparcie mają pochodzić z rezerwy budżetowej. Pracownicy UOKiK-u ze zgodą sądu i w asyście policji przeszukali siedziby BIK, ING Banku Śląskiego, mBanku oraz mBanku Hipotecznego, poinformował urząd. Działania były prowadzone w związku z podejrzeniem nieprawidłowości, m.in. w ocenie zdolności kredytowej konsumentów. Ponad 5 milionów złotych z unijnego budżetu dostanie Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku na wsparcie minimum 65 małych i średnich przedsiębiorstw. Firm w ocenie stopnia cyfryzacji i wdrażanie nowych technologii, w tym AI. W Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku podpisano dziś umowę w tej sprawie.
5: Pogoda.
0: W wielu regionach pojawią się dziś przelotne opady deszczu i silny porwisty wiatr. Na północnym wschodzie oraz lokalnie na południu możliwe będą natomiast burze. Mimo to na zachodzie i na południowym zachodzie nie zabraknie słońca. Termometry pokażą od 14 stopni na Suwalszczyźnie i Mazurach, przez 18 na Mazowszu i nad morzem, do 23 na Dolnym Śląsku.
6: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu.

0: Lipstick on the Glass. No i numer, do którego od dzieciaka, mogę powiedzieć, mam jakąś taką dziwną słabość, nie wiedzieć czemu. Może dlatego, że to po prostu dobry numer. Ma nam już za nami Westerok, wcześniej jeszcze The Cure i Friday I'm in Love. No i proszę powiedzieć, proszę się przyznać, kto westchnął te parę minut temu na myśl o piątku. Friday pojawił się w tytule, a na Friday to trzeba jeszcze chwilę poczekać, póki co mamy takie w pół do piątku, jakby to niektórzy powiedzieli. Środa już po południu. I 11 minut po 12. Kłaniam się, Michał Cieślik z tej strony, no i zapraszam na kolejne 3 popołudniowe godziny do Eski Rock w moim towarzystwie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Towarzyszyć nam będą bardzo fajne dźwięki, o tym chyba już nie muszę nikomu przypominać, ani udowadniać. Zresztą one mówią same za siebie. Choćby teraz Emotionally Unavailable. To jest grupa Suede, która... Jak pewnie niektórzy wiedzą, w tym miesiącu na koncercie w naszym kraju.

No tak przy okazji tych koncertów czerwcowych Gansów w Gliwicach umknął nam jeden, acz bardzo istotny fakt, taka okoliczność towarzysząca tym występom, a wiadomo, przez żołądek do serca. No i można powiedzieć, że to uczucie do polskiej kuchni się wzmocniło, kiedy Slash między koncertami postanowił się wybrać do jednej z restauracji w Katowicach, do której zresztą powrócił po latach, bo już tam kiedyś się stołował. No czego się nie robi dla pierogów oraz placka po węgiersku, które ponoć Slash zamówił w knajpie. No przyznam szczerze, aż zgłodniałem. Nie zdarza mi się to za często, ale takim plackiem po węgiersku to dziś bym nie pogardził. Oj tak, no mam nadzieję, że Slashowi smakowały dania zamówione w knajpie. No dowiemy się tego przy okazji najbliższej wizyty Gansów w Polsce. Może nawet gdzieś na Śląsku się pojawią, żeby nie było, nic nie wiem na ten temat na razie, ale myślę, że w związku z tym, że oni bardzo lubią tutaj u nas bywać, to kwestia takiej wizyty koncertowej kolejnej jest kwestią jak najbardziej otwartą. November Rain, Guns N' Roses, to już za nami West Rock. Green Day za chwilę zagramy, a teraz The Cranberries i Salvation.

0: Velvet of Broken Dreams, Green Day w SC Rock. No i 27 minut do 13 nam pozostaje. Teraz będzie taka króciusieńka przerwa, a po niej powrócimy do naszych ulubionych dźwięków. Wśród wykonawców między innymi Frieders Down pojawi się też formacja The Cult.
1: Reklama. A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
2: Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
2: Reklama.
4: Hey, what's up? This is David Draymond from Disturbed.
5: This is Robert Trujillo from Metallica.
6: This is Bono here. Stay tuned.

To była Lux Torpeda i Lubię się, a my przez te półtorej dekady od ich płytowego debiutu, no zdążyliśmy się z nimi polubić, nie ma co. Panowie cały czas nagrywają, koncertują, no i cieszą się muzyką i o to chyba w tym wszystkim chodzi. Przypomnę, pod koniec grudnia ubiegłego roku wydali nową płytę Szukamy Guza i na tej płycie takie dźwięki się znalazły. Lubię się. Lux Torpeda już za nami w SC Rock. No a teraz wycieczka do lat 80., bo w tej dekadzie właśnie powstał ten wielki hit zespołu The Cards. Fire Woman przed nami.

0: na Łódce w Oslo. To był Kult w Esterok, a już w sobotę całe Oslo i okolice, można powiedzieć, będą kibicować norweskiej reprezentacji w starciu z Anglikami w ćwierćfinale tegorocznego mundialu. To już w sobotę od 23:00. Kult zamyka pierwszą godzinę naszego środowego spotkania. Za chwilę 13:00, za chwilę w Esterok najnowszy raport.
1: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.
2: Reklama. Porachunki osobiste.
3: Porachunki osobiste.
2: Esterok.
4: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
5: W każdą sobotę o 7:00.
4: Esterok. W Esterok.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00. W Esterok.
4: Konrad Olszewski. Zapraszam.
6: Dubaj. Bogactwo. Piękno. Władza. I sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
7: Reklama.
8: Na części sieci kolejowej mogą wystąpić utrudnienia w kursowaniu pociągów, to przez burzę. Policja bada wydarzenia w szpitalu w Suwałkach. Na medyków rzucił się tam agresywny mężczyzna. Specjalistyczny motoambulans trafił do łódzkiego pogotowia ratunkowego. To medyczne cudo na kółkach.
9: SK Rock. Raport.
8: 13. Michał Poklękowski, zapraszam. Ograniczenia, zmiany i limity dla lekarzy. Takie mogą być propozycje reform po aferze w warszawskim szpitalu południowym. Za chwilę szczegóły przedstawią szefowa resortu zdrowia, prezes NFZ i rzecznik praw pacjenta. Przygotowania rekomendacji zażądał premier po kolejnych doniesieniach o szokująco wysokich zarobkach lekarzy czy VIP-owskiej ścieżce w szpitalach dla polityków. O szczegółach Mateusz Gębiewski.
10: Według nieoficjalnych informacji plan zakłada m.in. ograniczenie liczby miejsc pracy lekarzy, zmiany w zasadach kontraktów oraz wprowadzenie limitów najwyższych wynagrodzeń. O tym też informował po ostatnim spotkaniu z szefową resortu i prezesem NFZ premier Donald Tusk.
11: Dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Na tym siedzieliśmy ostatnich kilkadziesiąt godzin.
10: Reformy budzą jednak sprzeciw części środowiska medycznego. Jeszcze przed wystąpieniem ministry własny briefing organizują partnerzy społeczni z Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, którzy zarzucają resortowi brak konsultacji.
8: A to wszystko, przypomnijmy, pokłosie afery w warszawskim szpitalu południowym zaczęło się od doniesień o byłym już koordynatorze SOR-u, lekarzu bez specjalizacji, który w ciągu roku zarobił 1 600 000 zł. Miał w dodatku stworzyć w placówce ścieżkę VIP-owską dla polityków i rodzin z Koalicji Obywatelskiej.
12: To jest raport.
8: W związku z prognozowanymi burzami, intensywnymi opadami deszczu oraz silnym wiatrem na części sieci kolejowej mogą wystąpić dziś utrudnienia w kursowaniu pociągów, poinformowały PKP Intercity. Obecnie w 6 województwach obowiązują alerty przed silnym wiatrem, a w 2 alerty przed burzą. Zaatakował lekarza i ratownika na SOR-ze. Policja bada wydarzenia w szpitalu w Suwałkach. Na medyków rzucił się tam agresywny mężczyzna, który sam zgłosił się do placówki po pomoc.
13: Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna sam zgłosił się do szpitalnego działu ratunkowego w celu uzyskania pomocy medycznej. W trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych zaatakował ratownika medycznego. Obrażeń ciała niezagrażających życiu doznał również lekarz, który podjął próbę udzielenia pomocy zaatakowanemu ratownikowi.
8: Mówi Karol Górski, oficer prasowy suwalskiej policji. Obecnie mężczyzna znajduje się pod opieką lekarzy.
12: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Przewozi krew i jej składniki po zakorkowanej łodzi. Specjalistyczny motoambulans trafił do tamtejszego pogotowia ratunkowego. Z jego kierowcami Tomaszem Lewandowskim i Łukaszem Rosiakiem rozmawiał Grzegorz Mich.
14: Najważniejszy jest czas. Jak wygląda przemieszczanie się po łodzi?
15: To bardziej chodzi o to, żeby sprawnie przejechać między pojazdami.
16: Pojawiają się ciarki na rękach. No co? Od 5 do 15 minut jesteśmy w stanie zrobić taki transport. No wiadomo, pojazd uprzywilejowany daje nam to, że możemy jakby pokonać te skrzyżowania na czerwonym świetle.
14: Odpowiedzialność jest duża, jak się wiezie krew do ratowania życia.
15: No stres zawsze jest, no, ale no trzeba też się opanować, tak? Nie można się dać ponieść jakby trochę fantazji, nie? Że na motocyklu to można wszystko.
8: Łódzki motoambulans wykonuje dziennie po kilkanaście kursów ratujących życie.
2: Pogoda.
8: W wielu regionach pojawią się dziś przelotne opady deszczu i silny porwisty wiatr. Na północnym wschodzie oraz lokalnie na południu możliwe będą burze. Mimo to na zachodzie i południowym zachodzie nie zabraknie chwili ze słońcem. Termometry pokażą od 14 stopni na Suwalszczyźnie i na Mazurach, przez 18 na Mazowszu i też nad morzem, do 23 na Dolnym Śląsku.
1: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator

0: To była Edyta Bartosiewicz i zegar w Esceroga. Tę godzinę rozpoczęliśmy od utworu Pretender zespołu Foo Fighters. Tak sobie zajrzałem na ich profil na Facebooku. Przypominają, że dzisiaj widzą się ze swoimi fanami w Madrycie. To przy okazji festiwalu, który nazywa się Mad Cool i właśnie w stolicy Hiszpanii się odbywa. I także patrzę tutaj na ten line-up. Oprócz Foo Fighters, Wolf Alice, Palais Royal, The War on Drugs, Moby, proszę bardzo, czyli kilka pieczeni za jednym razem będzie można upiec przy okazji tego właśnie koncertu, chociaż niekoniecznie, bo niektóre koncerty pokrywają się z tym, który jest najważniejszy tego wieczoru akurat, czyli Foo Fighters. Tak czy inaczej, miło jeszcze wrócić pamięcią do tego, co działo się w połowie czerwca w Warszawie na PGE Narodowym. Jest 13 minut po 13. Dzień dobry, w środę, 8 dzień lipca. Michał Cieślik się kłania i zapraszam na kolejną godzinę naszego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: To skoro o koncertach mowa, ci panowie pojawią się w przyszłym roku, w lutym 2027 na koncercie w Polsce. Może już będą nawet wtedy po premierze swojej nowej płyty. Evolution, Nothing But Thieves.

Damy radę. To był Happy Set w Ester Rock. No tak, jedni happy, inni sad. Dzisiaj, a to z powodu pierwszego takiego dnia od dłuższego czasu, a no dnia bez meczu na Mundialu, no co by nie mówić. Ten ostatni wczoraj mecz wieczorem, no nie porażał atrakcyjnością, tak delikatnie mówiąc. Szwajcaria ograła Kolumbię w karnych, no i zagrała w ćwierćfinale. I pomyśleć, szanowni państwo, że 10 lat temu Szwajcarię wyeliminowaliśmy na Euro 2016, no i tak cytując klasyka, gdzie dzisiaj Szwajcaria, a gdzie my piłkarsko, no wiadomo, na głębokościach i to dużych jesteśmy. No i chyba pozostaje się cieszyć tym polskim akcentem w ćwierćfinale Anglia-Norwegia. Podobno Szymon Marciniak ma posędziować to właśnie spotkanie w najbliższą sobotę. No dobra, to przerwa od mundialu, przerwa od emocji, a dla niektórych pewnie tych frustracji piłkarskich. No i posłuchajmy sobie muzyki może. Po prostu cieszmy się tym. Wanted Dead or Alive. To jest Bon Jovi, Ester Rock.

0: To była Meredith Brooks i Bitch w ST Rock. 26 minut do 14 pozostaje. No tak, graliśmy już dzisiaj The Cure. To tak a propos tego koncertu na Openerze. Mem mi się właśnie wyświetlił na Facebooku i czytamy w nim tak. Robert Smith, temperatura odczuwalna minus 5 stopni, ulewa, zalany sprzęt, wiatr 300 km na godzinę, sceda prawie odlatuje, gra, koncert z uśmiechem. I to zestawione jest z dzisiejszymi informacjami, bo właśnie się dowiedzieliśmy, a właściwie ci, którzy zakupili bilety przez internet, taką informację otrzymali. Morrissey odwołuje jutrzejszy koncert w Warszawie. Jako przyczynę anulowania koncertu podano względy produkcyjne, jak czytamy w tej informacji. Względy produkcyjne, tak się teraz nazywa, jak ktoś lewą nogą wstanie. No chyba, że nie. I to jest bujde, ale czekamy jeszcze na oficjalne potwierdzenie tej właśnie informacji, ale mem naprawdę przedni. Meredith Brooks już za nami w ST Rock, za chwilę Radar na naszej antenie, a tuż po tej pizzy Gabriel i Sledgehammer.
1: Autopromocja. Melina. ST Rock.
2: Mieszać się w głowie od tego wszystkiego?
3: Oczywiście, że mi się miesza. Kiedyś mi się nie mieszało, a teraz po prostu czasami, wiesz, tylko patrzę, co trzyma w ręce techniczny, jak wchodzę na scenę. Jak trzyma kapelusz, to znaczy, że piżama. A jak jestem w tej czapce, w której teraz jestem u ciebie, no to znaczy, że strachy.
2: A co pomyślałeś, jak Załęski nadał imię bohaterów UPA tej brygadzie?
3: Moja rodzina musiała przed UPA uciekać, tak?
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie Krzysztof Grabarz-Grabowski.
1: Melina w ST Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube ST Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock. Radar.
5: Zapraszam. Michał Prokopowicz. O tym, że zespół U2 intensywnie pracuje w studio nad nowym materiałem, wiadomo już co najmniej od 2 lat. Co prawda grupa wydała w pierwszej połowie tego roku 2 mini-albumy, to wciąż jednak czeka nas premiera tej właściwej studyjnej płyty. Jej pierwszy przedsmak dostaliśmy w końcu wczoraj pod postacią nowej kompozycji Street of Dreams, która debiutowała w Radarze, a więcej o niej przeczytacie na skrock.pl.
1: SK Rock. Radar.

My Only Angel. No i numer, który roznosi energia. Wyjątkowa energia, dodajmy, bo wynika ona z połączenia dwóch różnych rokowych pokoleń, które, jak się okazuje, potrafią mówić, a nawet śpiewać podobnym językiem. Aerosmith i Young Blood to już za nami w SC Rock. To tak a propos jeszcze tej rokowej energii w najczystszej postaci. Ten kolejny utwór z takim się właśnie składa. Zespół może nie jakoś bardzo popularny w naszym kraju, ale ten numer... czyste złoto normalnie. Paralyzer i Finger 11 przed nami.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: To był Creed w Esterok, With Arms Wide Open. Na koniec godziny ja też z otwartymi ramionami zapraszam Państwa na kolejną, trzecią godzinę naszego środowego spotkania. Po 14 będę miał także dla Państwa prezent, najnowszą płytę zespołu Deep Purple Splat, no i kolejny odcinek wywiadu z muzykami z Deep Purple. To wszystko już w kolejnej godzinie naszego spotkania. A wcześniej, punktualnie o 14, najnowszy raport Westerok.
1: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Taylor Swift zorganizowała na weselu loterię fantową. Szczęśliwcy zgarnęli zegarki po 100 tysięcy złotych, markowe torebki, a nawet Chevroleta. Ja na weselu kiedyś wygrałem pół litra, jak pupą balony przebijałem. Często trafia się tutaj przez przypadek. Jaśka też opowie swoją historię. Zaczynała przecież w telewizji, radio pojawiło się później. Ja też przechodziłem koło radio. Okazało się, że szukali kogoś do reklamy, więc poszedłem tam sprzedawać czas reklamowy, nie?
2: 6 na 9.
4: Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Program Eski Rok na żywo. Rokowe playlisty.
4: Klasyka rocka. Polski rock. Rokowe ballady. Rokowe nowości. Najświeższe rokowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
5: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
4: Eskarok.pl. Strona dla ludzi rocka.
5: Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: Reklama.
8: Europarlament wyraził ubolewanie z powodu nadania jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA przez prezydenta Ukrainy. Młodzi ludzie szukający sezonowej pracy mogą stać się łatwym celem dla handlarzy ludźmi, ostrzegają eksperci.
5: Eskarok. Raport.
8: 14. Michał Poklękowski, zapraszam. Limity wynagrodzeń, rzeczywiste grafiki pracy i kontrolę umów. Minister zdrowia przedstawiła właśnie plany naprawy, który jest pokłosiem afery w warszawskim szpitalu południowym i burzy wokół zarobków lekarzy. Nie możemy udawać, że obecny system jest wolny od wad, przyznała Jolanta Sobierańska-Grenda. Jednym z najważniejszych rozwiązań są maksymalne poziomy wynagrodzeń.
9: Tutaj naszą stawką wyjściową, którą proponujemy, jest kwota do 240 zł brutto za godzinę. Oczywiście jest to wskaźnik, który przyjmujemy jako przelicznik do etatu.
8: Minister zdrowia zapowiada też kontrolę umów i koniec praktyk takich jak w szpitalach w Mogilnie czy Miastku. Między innymi one współpracowały ze spółką neurochirurgów, która wystawiała rachunki na 26 tysięcy złotych za godzinę pracy i ponad 300 tysięcy złotych dniówki.
9: Nie będzie dalszego przyzwolenia na zawieranie umów przez podmioty lecznicze, przez szpitale z tak zwanymi spółkami. Zaburzają one nam transparentność, jasność i budzą duże kontrowersje.
8: Do końca roku wprowadzone zostanie nowe rozwiązanie, to e-kolejka. Ma ono zapewnić transparentne, przejrzyste zasady zapisywania się na zabiegi dla wszystkich pacjentów.
10: To jest raport.
8: Parlament Europejski przyjął sprawozdanie o Ukrainie z poprawką Koalicji Obywatelskiej o uznaniu nazwania jednostki wojskowej imienia bohaterów UPA przez prezydenta Ukrainy za niepotrzebną i niesprowokowaną eskalację. W rezolucji jest wezwanie do pojednania w zgodzie z unijnymi wartościami.
10: Słuchacie raportu w Esterok.
8: Szybki zarobek na wakacje może słono kosztować. Młodzi ludzie szukający sezonowej pracy mogą stać się łatwym celem dla handlarzy ludźmi.
11: Osoby młode, które są często bez doświadczenia zawodowego, są bardziej podatne na manipulacje i na fałszywe obietnice. Typowymi sygnałami ostrzegawczymi jest brak umowy, brak dokładnych danych osobowych, presja na szybki wyjazd. Często są zabierane dowody osobiste i paszporty. Bierze pracę do skserowania.
8: Przypomina Bogusława Gibert-Pelc z Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP. Przed podjęciem pracy warto dokładnie sprawdzić warunki. Największe ryzyko dotyczy osób poszukujących pracy sezonowej, m.in. w gastronomii, budownictwie, hotelarstwie czy rolnictwie.
4: E-
2: SK Rock Biznes.
8: Ministerstwo Energii monitoruje sytuację na rynku pelletu, by sprawdzić, czy wzrost cen tego paliwa nie wynika z pozarynkowych czynników, poinformował wiceminister energii. Resort zwrócił się o zbadanie sprawy do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Mapa drogowa rozwoju modułowych reaktorów jądrowych powinna zostać przedstawiona jeszcze w tym miesiącu, poinformował wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Chcemy być SMR-owym pionierem w Europie i pokazać, że energetyka jądrowa się opłaca, dodał. Ministerstwo Rolnictwa chce, aby resort finansów wycofał się z propozycji podwyżek akcyzy na alkohol, napisał resort rolnictwa w opinii do projektu ustawy przygotowanego przez Ministerstwo Finansów. Resort rolnictwa alarmuje, że wzrost obciążeń fiskalnych przy jednoczesnym spadku sprzedaży napojów alkoholowych może doprowadzić do poważnego kryzysu w branżach alkoholowych.
2: Pogoda.
8: W wielu regionach pojawią się dziś przelotne opady deszczu i silny porwisty wiatr. Na północnym wschodzie oraz lokalnie na południu możliwe będą natomiast burze. Mimo to na zachodzie i południowym zachodzie nie zabraknie chwil ze słońcem. Termometry pokażą od 14 stopni na Suwalszczyźnie i na Mazurach do 23 dziś na Dolnym Śląsku.
1: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator

0: POD, Ester Rock i Alive. 13 minut po 14. Dzień dobry, po raz trzeci, w środę, 8 dzień lipca. Michał Cieślik, kłaniam się i polecam na tę kolejną godzinę. W tej godzinie będę miał dla Państwa, jak już wcześniej wspominałem, najnowszą płytę zespołu Deep Purple, Splat, w prezencie. No i posłuchamy kolejnego fragmentu wywiadu z zespołem. Będzie tutaj nam opowiadał o bardzo ciekawej rzeczy pan Roger Glover, czyli basista zespołu Deep Purple, ale to za chwilę. Wcześniej jeszcze sięgamy po naszą nowość.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A jedną z naszych nowości w tym tygodniu jest nagranie zespołu Flying Bison z Krakowa. To jest grupa, która została laureatem drugiej edycji konkursu SK Rockstar. No i w nagrodę pojadą na festiwal Colors of Ostrava, by zagrać tamtejszej publiczności. Festiwal już za tydzień. Ruszamy we wtorek nawet już z naszą ekipą i z naszymi słuchaczami do Ostrawy właśnie na kolejną edycję tego właśnie festiwalu. I ja już teraz gorąco Państwa odsyłam do naszych social mediów, ponieważ tam będziemy nadawać od środy, dokładnie od środy, przez cały weekend Ostrawy z festiwalu Colors of Ostrava, podczas którego będzie można usłyszeć między innymi takie dźwięki jak te. Like a Whisper in the Night. To jest zespół Flying Bison, Westerrock.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj za

0: To był zespół Journey, Separate Ways, Worlds Apart. Już za nami w ST Rock. A ja mam dla Państwa najnowszą płytę Deep Purple, Splat w prezencie. Inna okoliczność tej premiery, która miała miejsce dokładnie 3 lipca. Spokojnie, spokojnie, jeszcze nie teraz. Za chwilę Deep Purple będzie. Ale wcześniej chciałem zaprezentować Państwu fragment wywiadu, który miałem okazję przeprowadzić na okoliczność tej właśnie premiery. Premiery tej płyty, która ukazała się dokładnie 3 lipca. No i zapytałem wtedy Rogera Glovera, współautora jednej z najbardziej ikonicznych rockowych piosenek wszechczasów, no właśnie, jak się czuje jako ta osoba, której przyśnił się tytuł tego właśnie utworu, Smoke on the Water.
1: It was that period before you really fully conscious.
0: To było w takim półśnie, półświadomości. Podobno powiedziałem te słowa na głos, do pustego pokoju. Potem się obudziłem i pomyślałem, właśnie coś powiedziałem na głos, pamiętałem te słowa. Smoke on the Water? Co to jest?
1: Smoke on the water, what's that? And you never know what's gonna work.
0: Nie wiedzieliśmy, czy to zadziała. Kiedy powiedziałem o tym Janowi Gillianowi, uznał, że to brzmi jak piosenka o narkotykach. No i nic z tym nie zrobiliśmy wtedy, dopóki nie zabrakło jednej piosenki na album. To mówił Roger Glover, basista zespołu Deep Purple. Całość tej rozmowy do podejrzenia i do posłuchania na naszym eskarokowym YouTubie, także odsyłam i polecam zainteresowanym. A jeżeli Państwo nagrają mi teraz głosówkę, wyślą na Messengerze i powiedzą mi w tej głosówce, w jakim miejscu wtedy przebywał Roger Glover, kiedy mu się to przyśniło, w jakim mieście albo w jakim kraju, no to dla pierwszej osoby, która wyślę głosówkę z dobrą odpowiedzią, będę miał właśnie najnowszą płytę zespołu Deep Purple. Mowa była o Smoke on the Water. Proszę bardzo, teraz ten właśnie ikoniczny utwór przed nami, Westerok.

0: płyty Foreign Tongues. No i szykujemy dla Państwa pewną niespodziankę z tym związaną, z tą premierą właśnie. Natomiast premiera nowej płyty zespołu Deep Purple Split miała miejsce niecały tydzień temu, 3 lipca, w piątek. A ja przed chwilą zapytałem Państwa w kontekście Rogera Glovera, basisty zespołu Deep Purple, bo był tą osobą, której przyśnił się tytuł tego wielkiego hitu Smoke on the Water, który przed chwilą się pojawił w Esterog, no i pytałem, w jakich okolicznościach, a właściwie kiedy, gdzie mu się to przyśniło, no i pan Tadek podobno wie.
1: Dzień dobry, Szwajcaria, Montreux, w hotelu. No, miłego dnia.
0: No, to jest jak najbardziej dobra odpowiedź. Także panie Tadeuszu, gratuluję serdecznie. Nowa płyta Split już jedzie do pana. Tak, rzeczywiście stało się to w Montreux, w Szwajcarii, gdzie właśnie spłonęło to kasyno, co stało się inspiracją dla tego jednego z największych hitów zespołu Deep Purple. Panie Tadeuszu, to niech się dobrze słucha ta nowa płyta Deep Purple.
2: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja, reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
3: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii. Zapraszam, Jaros Ubierajewicz.
2: Reklama.

To był Inhaler w Esterok i Night Call. W tej godzinie jeszcze Koma między innymi. No a przed nami Pearl Jam, zespół, który swoje najbardziej ikoniczne płyty, no umówmy się, nagrał w latach 90., ale warto pamiętać też, że już w XXI wieku także popełnili kilka ciekawych i wartościowych albumów. No to teraz fragment jednego z tych moich ulubionych z 2013 roku, Lightning Bolt. I tak ta płyta się zaczynała. Get Away, Pearl Jam przed nami, Westrock.

0: To była Koma w Estorogi, daleka droga do domu. No mimo, że kończymy już nasze środowe spotkanie, to ja się do domu jeszcze nie wybieram. Nie ma tak łatwo, ale mam nadzieję, że jutro chwilę po południu znowu się usłyszymy w Estorog, więc zbiórka chwilę po 12:00, już w czwartek. Lada moment, Dawid i kolumna Zygmunta, wcześniej punktualnie o 15:00 raport. Michał Cieślik, zmykam póki co i dobrego popołudnia życzę.
1: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.
2: Autopromocja.
3: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
4: Na pielgrzymki chodzi.
3: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał, ze starszymi babciami.
5: To chyba nie do końca o mnie.
6: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w Estero gram metal i jestem...
7: Kurwa najgrzeczniejszy!
8: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w Estrock. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
9: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
10: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
11: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
12: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
13: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
14: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
8: Kawałki mojego życia w czwartek o 21:00 w SC Rock.
15: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
16: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: Reklama. Słuchacie Eski Rock.
17: Ekstremalna pogoda w Polsce uszkodziła owoce i warzywa na plantacjach, a część plonów nie nadaje się do sprzedaży. Przeszło 81% ze zdanym egzaminem dojrzałości, są wyniki matur.
18: Eski Rock. Raport.
17: 15. Michał Poklękowski, zapraszam. Na początek jednak ważne informacje dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych, co było zgodne z przewidywaniami. Referencyjna nadal wynosi 3,75. W tym roku stopy zostały obniżone tylko raz, na początku marca, o 25 punktów bazowych. To ma zatrzymać patologię w ochronie zdrowia. Minister zdrowia przedstawiła pakiet zmian, zostały przygotowane na polecenie premiera. To odpowiedź przede wszystkim na sytuację w warszawskim szpitalu południowym. W siedzibie resortu zdrowia był nasz reporter Michał Rawa. Michale.
19: Tak jest, dzień dobry.
17: Świetnie, że jesteś. Powiedz, jakie będą najważniejsze zmiany przygotowane przez rząd?
19: To przede wszystkim ustalenie maksymalnego poziomu wynagrodzeń dla lekarzy.
20: Do 240 zł brutto za godzinę.
19: Mówiła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Inne zmiany to m.in. egzekwowanie rzeczywistości z tych grafików pracy.
20: Pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy.
19: Minister zdrowia podkreśliła, że to, co pacjenci odczują najbardziej, to wdrożenie e-rejestracji dla wszystkich specjalizacji oraz nowego rozwiązania e-kolejki, która dotyczy zapisów na zabiegi planowe.
17: Co na to lekarze? Jutro spotkanie szefowej resortu z Naczelną Radą Lekarską.
21: To jest raport.
17: Najpierw przymrozki, potem upały, a na koniec jeszcze grad. Ekstremalne zjawiska pogodowe uszkodziły owoce i warzywa na plantacjach, a część plonów nie nadaje się do sprzedaży. Czekamy na decyzję z Unii, mówi Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju.
22: Wystąpiliśmy już w maju o nadzwyczajną pomoc do Komisji Europejskiej. Te odpowiedzi na razie nie mamy. Komisja też to wszystko szacuje, bo mają też takie wnioski nie tylko z Polski złożone.
17: Dla wielu sadowników w Polsce to kolejny rok z rzędu, w którym pogoda przekreśla szanse na udane zbiory.
21: Słuchacie raportu w SC Rock.
17: No i są wyniki matur. Przeszło 81% ze zdanym egzaminem dojrzałości. Do matury podeszło 9,5 tysiąca krakowian. 89% z nich sobie poradziło. To ponad 1,5 tysiąca więcej niż rok temu. Jak poszło absolwentom 42. LO w stolicy Małopolski?
23: Dobrze, nie najgorzej. W sensie. Matematyka na pewno killer.
24: 67% z geografii
2: więc jest dobrze.
4: Polski rozszerzony S, 77%.
11: Z Polaka dostałem kardynała, ale zdałem 37%.
4: Angielski super, ale fizyka, matma trochę gorzej.
2: Tutaj na AG bym poszedł, na inżynierię biomedyczną.
23: Stosunki międzynarodowe.
4: Tworzywa i technologie motoryzacyjne.
24: Wojskowa Akademia Technologiczna.
25: Będę studiował za granicą, idę głównie w finanse i ekonomię.
26: Studia fizjoterapia, no ale jeszcze zobaczymy, gdzie się dostanę.
17: W większości uczelni kończy się pierwszy etap rekrutacji, w którym kluczowym dokumentem jest odebrane świadectwo maturalne. Egzaminy poprawkowe rozpoczną się pod koniec sierpnia.
8: Pogoda.
17: W wielu regionach pojawią się dziś przelotne opady deszczu, silny, porwisty wiatr na północy, na północnym wschodzie oraz lokalnie też na południu możliwe, natomiast burze. Mimo to będą chwile ze słońcem, na termometrach od 14 stopni na Suwalszczyźnie do 23 na Dolnym Śląsku.
18: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
8: Kolumna Zygmunta w Esce Rock.
27: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna środowa w składzie Poklękowski raportuje.
17: Stęskniłem się za tobą, ja ale też, nie mów nikomu.
27: Ja też, a ja jestem Zygmunt. Złapały mnie dzisiaj przelotne opady, ale kiedy tak sobie siedzimy z Michałem, to mamy taką refleksję, że w pewnym wieku tych opadów jest zdecydowanie więcej, a zdarzają się po prostu przelotne wygnięcia. A co tam u państwa? Esca Rock. Proszę mówić do radia. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Allen, Tom Petty i ten artysta. Ten artysta o zespole, który usłyszymy za chwilę, powiedział: oni dali światu powiew wolności. Sprawdźmy zatem, kto to taki i zajrzyjmy do kopalni.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory, które w kolumnie pojawiają się rzadko. I ten numer pojawia się rzadko także na koncertach, bo Stonsi, bo o nich mowa, grają go bardzo rzadko, a ówczesny pianista Stonsów w ogóle tego kawałka nie chciał zagrać. Podczas sesji nagraniowej pod koniec lat 60. pianista zespołu Ian Stewart odmówił zagrania partii fortepianu w tym utworze. Powiedział, że on gra tylko wesołe rzeczy, a takich smutnych, molowych akordów grać nie będzie, bo to jest poniżej jego godności. Szanowni Państwo, to tak jakby Poklęgowski powiedział, że on będzie czytał tylko wiadomości optymistyczne, bo tych złych to on nie ma ochoty przekazywać. No, byłby to ciekawy zabieg. Koniec końców, te smutne akordy słychać w tej piosence, bo zagrał je inny pianista. Posłuchajmy, bo to jest tydzień ze Stonsami na naszej antenie. Tydzień, który prowadzi nas do piątkowej premiery ich nowego albumu. No ale teraz piękny starość. Wild Horses. The Rolling Stones w kopalni odkrywkowej.

0: człowieku bez nazwiska i ty mówisz, że ja jestem zboczona, jak ty zaczynasz swoją audycję od tego, że coś w pewnym wieku już tylko opada? Dobrze, że już wróciłeś z tego urlopu, bo to przecież ile można wypoczywać? A my cię pozdrawiamy z Marcinem z Berlina, bo właśnie mamy SK Rock on Tour w Berlinie i jedziemy z dzieciakami na system buziaczki.
1: Mów do Zygmunta.
2: Nagraj się na Messengera Eskiro.com lub zadzwoń na numer 691-613-613.
3: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: Reklama.

0: System, Temple Pilots w Radiu SK Rock, początek lat 90., czasy analogowe, przedinternetowe, czasy, za którymi trochę tęsknię, bo dzisiejszy wysyp treści jest tak duży, że czasami jestem tym po prostu, kurde, zmęczony, a zdarza mi się oglądać takie pierdy. Kiedy zorientowałem się ostatnio, że oglądam rolkę, na której dwóch typów gra na jednej gitarze, a przy okazji śpiewa i żongluje pomarańczami, sobie pomyślałem, co ja, kurde, robię ze swoim życiem. Żeby nie było. Żeby nie było wątpliwości, ja wiem, że w jakimś małym stopniu jestem częścią tego świata, ale chyba najbardziej doceniam ten moment, kiedy jestem tutaj z wami, w tym medium, który uruchamiają państwo jednym kliknięciem. Pyk i leci. I w radiu już za chwilę poleci raport.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Rozglądajcie się dookoła, bo rzeczywiście motocykl to jest taki sprzęt, który bardzo chowa się w martwym polu i bardzo często go nie widzicie.
1: Łukasz Bąk.
3: Połączono wóz strażacki, a w zasadzie podwozie z wozu strażackiego, z silnikiem z bombowca.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja.
6: SK Rock. Raport.
7: Michał Poklękowski, zapraszam. Prezydent USA Donald Trump.

0: liczyli, że taka ilość narkotyków pozwoliłaby odurzyć około 8 tysięcy osób. Mężczyzna trafił właśnie do aresztu.
1: SK Rock Sport.
0: Sensacja była dosłownie o krok, ale obrońcy tytułu pokazali niesamowity charakter. Argentyna w meczu 1/8 finału mundialu była nad przepaścią. Egipt prowadził z nią już 2-0 i skutecznie bronił się przed Leo Messimi spółką. W 79 minucie Albi Celestes zdobył jednak gola kontaktowego, po chwili wyrównał Messi, a zwycięska bramka padła w 93 minucie.
2: W
0: drugiej połowie po drugim golu drużyna pokazała niesamowity charakter, pokory i poświęcenie i ostatecznie zapewniliśmy sobie awans. Dzięki temu, co zaprezentowaliśmy w końcówce meczu. Mówił napastnik Argentyny Lautaro Martinez. W ćwierćfinale obrońcy tytułu zagrają ze Szwajcarią, która po karnych pokonała Kolumbię. Trzy rekordy globu po skicie padły w odbywających się we włoskim Lonato zawodach strzeleckiego Pucharu Świata. Ustanowili je Amerykanin, Włoszka i Szwedka. Reprezentanci Polski zajęli bardzo odległe lokaty.
3: To jest kolumna Zygmunta

0: Przepraszam. A co pan teraz robi?
1: Pan teraz je, a państwo może wracacie z roboty, może odpoczywacie od upałów i odzywacie się do kolumny, żartujecie, ślecie głosówki albo dzwonicie 691-613-613. I może pamiętają państwo taką sytuację sprzed kilku miesięcy, jak jeden polityk wyniósł ze sklepu rzeczy bez płacenia? I telefon w tej sprawie, halo.
2: Dzień dobry, Daniel, panie Dawidzie, bo ja tak od dłuższego czasu chciałem się dodzwonić, żeby panu ten żenujący żart przedstawić, który sam wymyśliłem.
1: Słucham.
2: A mianowicie, jakim sposobem rozprawiano się z upałem?
1: No?
2: Konfederacja puściła Berkowicza i fatalnie zniknęła. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Wypuścić chłopa na chwilę i znowu nie będzie patelni.
3: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
4: witaj cały świecie w internecie.
3: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: Reklama.

0: cię, kochanie moje. Kocham cię, a kochanie moje. A ten kawałek jest w tym roku wykonywany przez Orkiestrę Męskiego Grania. Na czele orkiestry Zalia, Vito, Igor Herbut. Piękni ludzie, ale oczywiście pojawiają się głosy, że to już nie jest męskie granie. To nie jest męskie granie. Więc pytanie do państwa. Wymień trzy nazwiska, które twoim zdaniem powinny stać na czele orkiestry. Przyjmuję głosówki na Messengerze Eski Rock. Za najciekawszą propozycję oddam bilety na koncerty Męskiego Grania w Gdańsku. Czekam na sygnał. A u nas już za chwilę sygnał do raportu.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
2: Reklama.

0: jest SK Rock.
1: Prezydent USA ocenił, że ukraińskie uderzenia wewnątrz Rosji mogą pomóc w zakończeniu wojny. Rząd nie wyklucza przywrócenia programu ceny paliwa niżej.
2: SK Rock. Raport.
1: 16. Michał Poklękowski, zapraszam. Ukraina dostanie licencję na produkcję pocisków do systemów Patriot, zapowiedział Donald Trump przed spotkaniem z Wołodymirem Zełenskim w Ankarze. O takie pozwolenie ukraiński prezydent prosił już niejednokrotnie, między innymi w swoim liście do Trumpa w maju, informując o krytycznym braku zasobów do zestrzeliwania rosyjskich rakiet. Produkcja tych właśnie pocisków przez Ukrainę ma być głównym tematem ich rozmowy, powiedział Trump. Damy prawo do produkcji Patriotów. Nie poinformowaliśmy jeszcze o tym firmy, ale to się ułoży. Ukraina będzie w stanie to zrobić. Większość krajów nie ma takiego pozwolenia, to są bardzo pomysłowi ludzie i podoba mi się w tym to, że ta sytuacja jest obronna, a nie ofensywna. Prezydent USA ocenił też, że ukraińskie uderzenia wewnątrz Rosji mogą pomóc w zakończeniu wojny. Zapowiedział, że po rozmowie z Zełenskim odbędzie rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem.
3: To jest raport.
1: Ropa znów idzie w górę po poniedziałkowym irańskim ataku na dwa statki w cieśninie Ormus i wczorajszej amerykańskiej odpowiedzi baryłka podrożało ponad 3%. Rząd nie wyklucza przywrócenia programu ceny paliwa niżej, jeśli sytuacja będzie dalej eskalować. Dopóki konflikt na Bliskim Wschodzie nie wyskaluje, nie będziemy podejmować takiej decyzji, mówi wiceminister energii Konrad Wojnarowski.
4: Jeśli nasze ustalenia także z ministrem finansów i z branżą sprawią, że będzie taka potrzeba i że będzie to miało korzystny wpływ przede wszystkim na odbiorców, na tankujących, no takie decyzje będziemy podejmować.
1: W najbliższym czasie paliwa mogą nieznacznie drożeć, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw.
5: To jeszcze nie jest powód, żeby te pakiety ochronne wprowadzać, bo tutaj no musiałoby się jednak więcej rzeczy zadziać, żeby aż tak radykalne działania były realizowane. Ceny nie rosną aż tak szybko. No w tym momencie ropa drożeje o 4 dolary. To jest oczywiście bardzo dużo w porównaniu z dniem wczorajszym, natomiast to nie jest cały czas ten poziom, na który weszliśmy, kiedy CPN był wprowadzany.
1: Ministerstwo Energii nie wskazuje do jakiego poziomu musiałoby wzrosnąć ceny na stacjach, by program ceny paliwa niżej został przywrócony. Sytuacja pogodowa na Pomorzu stopniowo się uspokaja po przejściu niżu Bernadette. Najsilniejsze porywy osłabły, a najwyższe alerty zostały odwołane. Ostrzeżenia pierwszego stopnia nadal obowiązują w powiatach puckim i nowodworskim. Minionej doby pomorscy strażacy interweniowali jednak około 100 razy w związku ze skutkami niebezpiecznej pogody.
6: Większość zgłoszeń dotyczyła połamanych i powalonych drzew, które blokowały drogi lub stwarzały zagrożenie dla mieszkańców. Więcej interwencji odnotowaliśmy w powiecie nowodworskim, kartuskim oraz w Gdańsku. Jeszcze wczoraj, w związku z prognozami wskazującymi na możliwość wystąpienia silnego wiatru, profilaktycznie ewakuowano 15 obozów harcerskich.
1: Mówi Dawid Westrych z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Sytuacja stopniowo się stabilizuje, jednak służby nadal apelują o ostrożność.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Lody za wyniki maturalne. Taką akcję zorganizowała Politechnika Morska w Szczecinie, mówi Anna Malec, rzecznik tej uczelni.
7: Wiemy, ile stresu wiąże się z oczekiwaniem na wyniki egzaminów, dlatego chcemy pogratulować wszystkim, którzy właśnie dzisiaj będą świętować zdaną maturę. Wystarczy pokazać świadectwo maturalne i odebrać porcję lodów.
8: Jestem bardzo zadowolony. Akcja jest bardzo fajna.
9: A na jaki smak się zdecydowałeś?
8: Ja wybrałem Snickersa.
1: Słodkości za dobre wyniki na maturze można odbierać również w lodziarniach w Stargardzie i Gorzowie Wielkopolskim.
10: Się wpasowali. Środa.
11: Pogoda.
10: Pogoda, pogoda. I już w raporcie o tym wspominaliśmy, ale zajrzyjmy jeszcze na północ Polski i krótkie podsumowanie pogodowe z Messengera. Halo, halo.
12: Dawid, w Gdańsku tak wieje, że Wisła płynie w stronę Warszawy. Uważajcie.
10: Bardzo dziękujemy. Alert RCB od pani Jolanty, a więcej alertów od pana Michała.
1: Myślałem, że w Gdańsku tak wieje, że Wisła płynie przez Tatry w tym momencie, ale to jeszcze nie ten.
10: Czekamy na info.
1: Ale faktycznie pogoda jest niestabilna, delikatnie mówiąc. W wielu regionach pojawiają się dzisiaj przelotne opady. Silny, porywisty wiatr, o czym przed chwilą nasza słuchaczka mówiła. Na wschodzie lokalnie też może pojawić się tu i ówdzie burza. Mimo to na zachodzie i południowym zachodzie Polski z kolei są chwile ze słońcem. Na termometrach od 14 stopni na Suwalszczyźnie do 23 na Dolnym Śląsku.
13: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
10: Dzień dobry. Dzień dobry Polsko. Dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna środowa. I jak Państwo słyszeli, przed 16 bilety na męskie granie do Gdańska są do zabrania. No ale gdybyście mieli coś innego do przekazania, to linie messengerowo-telefoniczne aktywne. Zapraszamy. Zapraszam do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: jest. Ojczyznę kochać. I za chwilę artysta, który bardzo kocha swoją ojczyznę i broni jej rękami i piosenkami, a ten artysta nazywa się Bryan Adams. No i co?
1: And I keep saying no, no, no, no.
0: I reakcja Donalda Trumpa jest absolutnie zrozumiała.
1: No.
0: Bo Trump by chciał położyć łapę na Kanadzie i zrobić z niej 51 stan, no ale Kanadyjczycy pokazują fakolca i robi to też Bryan Adams piosenką o tytule 51 stan. I teraz ten właśnie kawałek.
1: No, no, no, no!
0: Jeśli pan myśli, że kolumna jest jak FIFA i tu można coś anulować, to mówię, że się nie da.
1: No!
0: No! Never...

0: Dawid, pamiętasz, jak w okolicach egzaminów rozmawialiśmy o egzaminach i o armagedonach edukacyjnych w niektórych domach? Chciałam pozdrowić najserdeczniej pana słuchacza, którego dzieci miały, tak jak moje, naraz egzaminy ósmoklasisty i maturę. Mam nadzieję, trzymam kciuki, że tak jak u nas, wszystkie egzaminy są zdane i możemy chwilowo system edukacji pozdrowić środkowym palcem. Pa!
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Reklama.

0: Panowie, to Gansi w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock. A to zespół, który sprawiał kiedyś, że chciałem być gwiazdą rocka. Jak ten Slash z tymi włosami, z tym petem w zębach. Ale chciałem też być piłkarzem, no a później dziennikarzem. I rodzice oczywiście nie byli zadowoleni, chcieli, żebym był prawnikiem i zarabiał dużo pieniędzy. Oni wtedy nie wiedzieli. Nie wiedzieli, że dla dużych pieniędzy to powinni mnie szkolić na neurochirurga. No ale koniec końców.
1: Nic ci i tak nie wyszło.
0: A rodzice wciąż wierzą, że kiedyś dorosnę. Za chwilę raport.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Pojechaliśmy prosto na mecz i zagrałem wtedy mecz życia i do końca życia będę o nim opowiadał.
4: Fantastyczne. I jak widzisz, mogłeś zrobić karierę.
3: No ale głowa nie wytrzymała.
5: Głowa nie wytrzymała czego? Presji i...
3: No, wiesz, sport, alkohol.
5: Aha, no, no.
4: Złapałam ten zaś i mówię, ja coś, co jest? On mówi, Ziętarka, pojedziesz na Dakar. I myślę sobie, Boże, to był rzeczywiście jakiś absolutnie czysty przypadek, że w ogóle on mnie tam złapał.
5: Niewielu rzeczy ci zazdroszczę, ale tego Dakaru tak.
3: Ale zobaczcie, miałem dokładnie tak samo. Tak chciałem pojechać do Paryża, potem tak chciałem pojechać do Aten. A nie, nie pojechałem.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: SK Rock. Raport.
1: Michał Poklękowski, zapraszam. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte oświadczył, że podczas szczytu w Ankarze sojusznicy potwierdzili swoje niezłomne zobowiązanie do zbiorowej obrony na podstawie artykułu 5, podkreślając jedność sojuszu i gotowość do obrony każdego centymetra jego terytorium. Pracownicy UOKiK-u przeszukali siedziby BIK, ING Banku Śląskiego, mBanku oraz mBanku Hipotecznego, podał urząd. Działania były prowadzone w związku z podejrzeniem nieprawidłowości, m.in. w ocenie zdolności kredytowej konsumentów. Według mBanku działania urzędu były bezpodstawne.
6: To jest raport.
1: Dieta obniżająca stan zapalny w organizmie, nazywana dietą przeciwzapalną, zmniejsza ryzyko demencji nawet u osób z podwyższonymi biomarkerami choroby Alzheimera, wykazały wieloletnie obserwacje w Szwecji, opublikowane właśnie przez JAMA Network Open.
6: SK Rock Sport.
1: Od porażki zaczęły polskie siatkarki ostatnią rundę Ligi Narodów. W pierwszym meczu turnieju w Osace Polki przegrały z Turczynkami 1-3. Podopieczne Stefano Lavariniego są bardzo bliskie awansu do turnieju finałowego. W Japonii czekają je jednak pojedynki z wymagającymi rywalkami. Jutro rano mecz z Amerykankami.

0: Rejoice to Def Leppard w Radiu SK Rock, to zespół, który w przyszłym roku skończy 50 lat. Zapowiada się piękny jubileusz. Pozostaje nam czekać i życzyć dużo zdrowia. Zdrowia, jak najwięcej także dla Państwa. A w sprawie służby zdrowia mamy taki telefon. Halo, halo, dzień dobry.
1: Widzisz, jak bardzo pomyliliśmy nasze zawody. Ty jakbyś poszedł w tamtym kierunku, co ten pan to zarabia 26 tysięcy złotych za godzinę, no to za 3 godziny twojego programu byś całkiem fajną kasę wziął, a ja dzisiaj zamiast marznąć, to na przykład jakbym został ginekologiem, to przynajmniej miał ciepło w uszy.
0: Jezu, właśnie zrozumiałem, co pan powiedział.
2: Reklama. A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
3: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
4: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
5: Reklama.

0: Siema Porno, Radio SK Rock, śpiewa Grabarz i już za chwilę coś dla fanów Grabarza, czyli zaproszenie do Meliny. A później raport, a po raporcie ostatnia godzina kolumny Zygmunta. I w ostatniej godzinie wręczę komuś z Państwa bilety na koncert męskiego grania w Gdańsku. Proszę być blisko.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Autopromocja. Melina. Melina. SK Rock.
3: Byłem kiedyś w programie Weszło. Taki piłkarski.
4: No znam, oczywiście.
3: No, oglądaliśmy na żywca mecz i w pewnym momencie pojawia się taki transparent na trybunie, na kotle w Poznaniu, czyli tam, gdzie siedzą najwierniejsi kibice. Ezoteryczny Poznań. I patrzę, patrz, grabasz, zobacz, co tutaj jest. A tak patrzę, no rzeczywiście jest. I tam jakieś już SMS-y przychodzą, a później nastąpiło dokończenie tej sentencji. Ezoteryczny Poznań. Grabarza.
5: Naprawdę?
3: Tak.
5: O Jezu, wspaniałe, wspaniałe.
2: Melina.
5: A w najbliższej Melinie Krzysztof Grabarz Grabowski.
2: Melina w SK Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SK Rock.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. SK Rock.
6: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
7: W każdą sobotę o 7:00 SK Rock.
6: W SK Rock.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SK Rock.
6: Konrad Olszewski, zapraszam.
8: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
2: Reklama.

0: powieść Eskanok.
1: Silny wiatr daje się we znaki na Mazowszu, na Pomorzu. Alerty obowiązują na północy i wschodzie kraju. O szczegóły te pogodowe za chwilę spytamy naszego reportera. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie.
2: Eskarok. Raport.
1: 17.01, Michał Poklękowski, zapraszam. Ponad 1500 interwencji strażaków w związku z wichurami i burzami. Najwięcej razy, blisko 600, wyjeżdżali w warmińsko-mazurskim. Silny wiatr daje się we znaki też na Mazowszu i na Pomorzu. Alerty obowiązują na północy i wschodzie kraju. Sytuację monitoruje nasz reporter Michał Skolimowski. Michale?
3: Miejscami wieje w porywach do 90 km na godzinę i w związku z tym na Pomorzu ewakuowano 15 obozów harcerskich, w warmińsko-mazurskim między innymi obozy we Fromborku i Rucianym Nidzie. Nad Bałtykiem w południe zakaz kąpieli obowiązywał na ponad 140 kąpieliskach. Wszystko przez wysokie fale i silne prądy wsteczne. W związku z trudnymi warunkami pogodowymi PKP Intercity ostrzega, że mogą wystąpić utrudnienia w kursowaniu pociągów.
2: To jest raport.
1: Rada Polityki Pieniężnej nadal na hamulcu pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Główna referencyjna to 3,75. Eksperci nie są zaskoczeni najnowszą decyzją i przyznają, że w najbliższym czasie bardziej realne są podwyżki niż obniżki.
4: Teraz wraz z kolejną eskalacją sytuacji między Stanami Zjednoczonymi oraz Iranem, zwyżki cen ropy i mocniejsze prawdopodobne odbicie inflacji za lipiec może spowodować, że perspektywy na podwyżki ponownie wzrosną.
1: Mówi wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak. Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy tylko raz w marcu o 25 punktów bazowych. Afera z ołowiem pod Bydgoszczą. Dopiero w tym tygodniu wyłączono stację uzdatniania wody w Żołędowie, choć w próbkach badań pobranych przed 2 miesiącami stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej zawartości ołowiu. Mieszkańców przełączono na inne ujęcie. Najnowsze badania wykazały, że woda jest już zdatna do picia, ale sanepid prowadzi postępowanie wyjaśniające.
5: Obowiązkiem producenta wody, czyli w tym przypadku gminnego zakładu komunalnego w Żołędowie, jest zapewnienie mieszkańcom bezpiecznej wody w kranach. W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych norm, producent wody ma obowiązek niezwłocznie wdrożyć odpowiednie działania naprawcze.
1: Podkreśla Łukasz Betański z sanepidu w Bydgoszczy. Mieszkańcy gminy są oburzeni, że przez tak długi czas nie zostali poinformowani o przekroczeniu norm jakości wody.
2: Słuchacie raportu w Eskarok.
1: Malarz, ilustrator, projektant, twórca absolutnie fantastycznych komiksów Tadeusz Baranowski zmarł w wieku 81 lat. O tym poinformowali organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Pan Tadeusz stworzył takie wyjątkowe, fantastyczne postacie jak Bąbelek i Kudłaczek, Profesorek Nerwosolek oraz Smok Diplodok.
0: Pogoda.
1: W wielu regionach dzisiaj przelotne opady deszczu i silny porwisty wiatr. Na północnym wschodzie oraz lokalnie też na południu możliwe będą natomiast burze. Mimo to na zachodzie i na południu nie zabraknie słońca. Termometry pokażą od 14 stopni na Suwalszczyźnie do 23 na Dolnym Śląsku.
6: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
0: Kolumna Zygmunta w Eskarok.
7: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna środowa i to ostatnia godzina naszego spotkania i meldunki od Państwa, meldunki z Messengera, a tam są m.in. Marta, Eryka, Jacek, Rafał, Marek Warszawa, Robert Poznań, Ania Bydgoszcz, Jolanta Trójmiasto, Marysia z Łodzi, kolejny Robert z Krakowa. Kto jeszcze jest z nami, można mówić do Messengera, można dzwonić do studia. Pięknie zapraszam. Eskarok. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: No akurat dzisiaj jestem w takiej formie, że żyję po to, żeby sobie w końcu wieczorem odpocząć. A dzisiaj bez mundialu, więc może coś innego obejrzę i powiem Państwu, że zbieram się do Gladiatora dwójki. Jest w streamingu, ale Państwo mnie zniechęcają i mówią, że nie warto. Ród Smoka jeszcze czeka w kolejce. No a za mną finałowy odcinek serialu Stamtąd i gorąco ten serial Państwu polecam, ale ten trzeci sezon... No nie chcę spoilerować, ale liczyłem chyba na ciut więcej odpowiedzi. I jeszcze informacja dla fanów serii Outlander. Outlander Krew z Krwi, ten prequel wróci z drugim sezonem. Ten drugi sezon już został zapowiedziany. I już teraz zagra nam artysta, który pisze muzykę do tego serialu. Chłop nazywa się McCreary i wypuścił chwilę temu rockowy numer ze Slashem z Gunsów i Chadem Smithem z Red Hot Chili Peppers. Kawałek nazywa się Cool Kids i gramy go w kolumnie.
1: Ten kawałek do...

0: Cześć Dawid, ja to bym się chciał pochwalić, że moje dziecko dzisiaj zdało maturę i nawet wyszło lepiej niż przypuszczała. Także jestem szczęśliwy, kamień z serca, ogromna ulga. A to mówiłem ja, Sławomir z Bydgoszczy. Pozdrawiam.
1: Dzień dobry, ja tylko chciałam powiedzieć tak...
2: Niebo płacze po Baranowskim, mistrzu. Niestety. A z seriali polecamy Sakamoto Day.
1: Anime na tym, na Netflixie. Pa!
2: Się mocno.
3: Cześć Dawidzie. Pozdrawiam, do widzenia.
4: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
5: Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: kitu WSK Rock, a wcześniej na naszej antenie YouTube i od wczoraj z nami nowy kawałek zespołu YouTube, nowy kawałek, który zapowiada nową płytę, całą płytę, no bo w tym roku dostaliśmy już dwa mini albumy i kręciłem na te mini albumy nosem i zaraz ten nos chyba wejdzie mi do ucha, bo znów nim kręcę. Zespół YouTube miał podobno nagrać ze 100 piosenek, wybrać najlepsze i pokazać światu i no jeśli to jest najlepsze YouTube, zresztą ocenią Państwo sami. Wczoraj odpaliliśmy z Michałem premierę w jego programie Radar, a dzisiaj w Radarze więcej na ten temat. No ale jeszcze pół godziny kolumny i za chwilę raport.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę Panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie. Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka, a w środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
5: Kurwa najgrzeczniejszy!
6: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w SC Rock. Autopromocja.
7: SK Rock. Raport.
8: Michał Poklękowski, zapraszam. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zaprezentowała pakiet zmian, które mają poprawić sytuację w ochronie zdrowia w obliczu ostatnich afer. Mam kontrakt zawarty z premierem. Dopóki będziemy z panem premierem ten kontrakt kontynuowali, będę w Ministerstwie Zdrowia, zaznaczyła Sobierańska-Grenda.
7: To jest raport.
8: Jest akt oskarżenia przeciwko rektorce i wykładowczyni Szczecińskiej Akademii Sztuki. Sprawa dotyczy eksplozji w jednej z pracowni uczelni, do której doszło w czerwcu 2023 roku. Więcej na ten temat Krzysztof Waziuniuk.
9: W wyniku wybuchu ranna została 20-letnia studentka, która po kilku miesiącach zmarła. Wykładowczyni zarzuca się m.in. brak właściwego nadzoru nad młodą kobietą oraz niezapewnienie jej odpowiedniej odzieży ochronnej. Rektorka uczelni ma natomiast stanąć przed sądem za niedopełnienie obowiązków funkcjonariusza publicznego, w tym za brak właściwego zabezpieczenia pracowni.
8: Wykładowczyni grozi do 10 lat za kratkami, natomiast rektorce do 2. Kobiety nie przyznają się do winy.
7: SK Rock Sport.
8: Argentyna po zwycięstwie nad Egiptem 3-2 oraz Szwajcaria, która lepsza okazała się w konkursie rzutów karnych z Kolumbią, uzupełniły stawkę ćwierćfinalistów piłkarskich Mistrzostw Świata. Środa będzie pierwszym dniem turnieju bez meczów, jutro pierwszy ćwierćfinał między Francją a Maroko. Kolejny polski piłkarz w lidze portugalskiej, kontrakt z Benficą Lizbona, podpisał Jakub Kamiński. 24-latek ma za sobą dobry sezon w FC Köln. Nieoficjalnie Kamiński mógł kosztować Benfica około 20 milionów euro.

0: Fighters w Estrock, to zespół, który wystąpił w czerwcu w naszym kraju, no ale to w lipcu. A w tym tygodniu Czochla i Bobra w Namysłowie, w przyszłym Colors of Ostrava, Kazimier Nication i Męskie granie w Gdańsku i bilety na Męskie granie do zabrania, a pytanie brzmiało. Wymień trzy nazwiska, które twoim zdaniem powinny stać na czele orkiestry. I moją uwagę zwróciły dwie wiadomości, to może najpierw pani Ola, dzień dobry.
1: Do Gdańska i tak nie pojadę, bo jestem wtedy w Monako, ale podaję mój skład.
0: Słuchamy.
1: Nosowska, Bartosiewicz, Chylińska.
0: O.
1: Czas na babskie granie.
0: A gdyby było babskie, to nikt by nie narzekał, że nie jest męskie. Sprytne. No ale skoro jeszcze jest męskie, to propozycja pana Daniela. Halo, halo.
2: Siema. Moim zdaniem super idealne trio, bardzo zróżnicowane, to by był Artur Rojek, Krzysiek Zalewski i Krzysiek Sokołowski.
0: Nie wiem dlaczego, ale bawi mnie potencjalny widok Artura Rojka i Krzysia Sokołowskiego. I chciałbym usłyszeć, jak Rojek śpiewa Dziewczynę z kebabem. Panie Danielu, wysyłam bilety. Gorąco gratuluję.
2: Pozdro, hej.
3: Reklama.
4: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
3: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
4: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
3: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
4: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
3: Reklama.

0: tak kończymy. Jak Państwo słyszą, kończymy za dżemiście. Za chwilę raport o pełnej. Po 18:00 zapowiadany radar, a poradarze? Poradarze Człowiek z Metalu. Dzień dobry.
1: Cześć. Tu Wasz Człowiek z Metalu. W dzisiejszej audycji skupimy się na wakacjach. O. Dokładniej rzecz ujmując, posłuchamy wakacyjnych, letnich, ciepłych i radosnych numerów metalowych.
0: Będę słuchał za kilka miłych słów.
1: Miłe słowa, Dawid, dla Ciebie.
0: Dziękuję.
1: Buziaczku.
0: I Państwu też dziękuję. To była kolumna Zygmunta w Radiu Eskarok. Życzę Państwu dobrego wieczoru. Odpocznijcie trochę. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15:00. Pa, pa.
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
4: Tak, w motoryzacji nagle się okazuje, że mamy sentymenty. Mamy Renault 5, mamy retro zegary w ID Polo i to mi się podoba.
3: Łukasz Bąk.
5: Pierwsze statystyki wskazują na to, że liczba przypadków jazdy bez zapiętych pasów zmniejszyła się o ponad 85%, a korzystanie z telefonu podczas prowadzenia spadło o 88%.
3: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
6: Drifterzy! To wy drifterzy!
7: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
3: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
8: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
3: Autopromocja. Reklama.
9: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
10: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
10: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaros Obierajewicz.
3: Reklama.

0: Antyukraiński protest w Poznaniu. Policja zatrzymała dwie osoby. Naczelna Izba Lekarska sceptyczna do propozycji przedstawionych dziś przez minister zdrowia.
1: SK Rock. Raport.
0: 18. Michał Poklękowski, zapraszam. Dwie osoby zatrzymane po antyukraińskim incydencie w Poznaniu. Na policję zgłosiła się Ukrainka, która wynajmuje biuro na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w stolicy Wielkopolski. Do biura weszło dwóch mężczyzn, którzy mieli obrażać ją na tle narodowościowym. Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu, konkretnie 3 lipca, ale kobieta zgłosiła to na policję dopiero wczoraj.
2: Nagranie z tego incydentu trafiło do internetu i wywołało falę hejtu. Policjanci, którzy zajęli się tą sprawą, zabezpieczyli także materiały procesowe, a co ważne, zidentyfikowali osoby biorące udział w tym wydarzeniu. Wspólnie z prokuratorami z prokuratury rejonowej Poznań Stare Miasto zostały przeprowadzone analizy zachowania tych osób.
0: Mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Zatrzymanym grozi do roku więzienia. Sprawa jest prowadzona w zakresie pomówienia oraz opublikowania nagrania, które mogło poniżyć pokrzywdzoną w oczach opinii publicznej, a także narazić na utratę zaufania potrzebnego dla rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Do sprawy odniósł się szef MSWiA Marcin Kierwiński. Nie ma zgody na nienawiść i na agresję. W tego typu przypadkach policja będzie reagować zdecydowanie, zapewnił we wpisie w mediach społecznościowych.
1: To jest raport.
0: Naczelna Izba Lekarska sceptyczna do propozycji przedstawionych dziś przez minister zdrowia. Jolanta Sobierańska-Gręta zapowiedziała pakiet zmian w systemie ochrony zdrowia. Wśród nich m.in. ustalenie maksymalnych wynagrodzeń lekarzy czy efektywne egzekwowanie grafiku medyków. Nie usłyszeliśmy niczego nowego, mówi w rozmowie z nami rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski.
3: 9 miesięcy temu Ministerstwo Zdrowia przedstawiło dokładnie te same propozycje. My od jesieni czekamy na chociaż jedną ustawę, która by zawierała te propozycje. Do tej pory nie dostaliśmy nic. To nie jest żadna reforma. To jest znowu gaszenie pożaru, znowu reaktywne działanie na to, że media zaczęły donosić o bezwzględnych nadużyciach.
0: Jak dodaje, w tym pakiecie brakuje propozycji, które realnie zmienią sytuację pacjentów.
3: Bo to, co zostało tutaj przedstawione, to wynik będzie tego taki, że te pieniądze, które zostaną zaoszczędzone na wypłatach tych lekarzy, którzy mają kominy płacowe, to te pieniądze zamiast pójść na leczenie pacjentów, zostaną w budżecie szpitala do wykorzystania przez budżet szpitala. Czyli pójdą na pokrycie długu, więc z perspektywy pacjenta no, zmieni się tyle, że szpitale będą miały mniejsze długi.
0: Ministerstwo Zdrowia przekonuje, że istotną zmianą dla pacjentów będzie objęcie e-rejestracją wszystkich specjalizacji oraz wprowadzenie nowego narzędzia e-kolejki, która pozwoli na łatwiejsze zapisy na zabiegi planowe. Proponowane zmiany to pokłosie afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Jutro propozycje mają być dyskutowane na spotkaniu minister zdrowia z Naczelną Radą Lekarską.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Umowy śmieciowe lecą do kosza. Wchodzi w życie reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Od dziś inspektorzy mogą przekształcać pozorne umowy zlecenia o dzieło i kontrakty B2B w umowy o pracę. Zmianom przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak. Kuba, czy to oznacza masowe kontrole?
4: I tak, i nie. Z jednej strony Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada, że nie będzie z tego robić wielkiej akcji i w pierwszym roku skupią się głównie na zgłoszeniach od pracowników. Z drugiej strony przepisy dają możliwość sprawdzania umów przy okazji wszystkich innych kontroli. Przez pierwszy rok będzie taryfa ulgowa, uspokaja Jan Jóźwik, okręgowy inspektor pracy w Kielcach.
5: Firmy, które jeśli uznają, że ta umowa, którą mają, ma cechy umowy o pracę i zmienią ją, to nie ponoszą odpowiedzialności wykroczeniowej.
4: Ale zwiększą się kary dla nieuczciwych pracodawców do nawet 60 tysięcy złotych. Reforma to krok w stronę, o której mówi się już od dawna, mówi mi Grzegorz Kulisz z Business Center Club.
6: To znaczy, żebyśmy mieli tylko jedną formę zatrudnienia.
4: Ale do tego jeszcze daleka droga.
7: Pogoda.
0: W wielu regionach pojawiają się dzisiaj przelotne opady deszczu, silny porwisty wiatr na północnym wschodzie oraz lokalnie na południu. Możliwe są z kolei burze na termometrach od 14 stopni na Suwalszczyźnie i na Mazurach, przez 18 na Mazowszu i nad samym morzem do 23 na Dolnym Śląsku.
7: SK Rock Radar.
8: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze zerkniemy nieco mocniej na wczorajszą premierę od YouTube. Rozdam wyjściówki na Kazimiernication, a do tego pojawi się wyjątkowa supergrupa, która będzie wspominać The Ramones. SK Rock. Ale zanim to wszystko, czas na nieco elektroniczne dźwięki, którymi rozpoczniemy nasz dzisiejszy radar. To Depeche Mode. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21:00. Wielki fan Michał Poklękowski, drodzy państwo, Depeche Mode. Uwielbia pana Fletchera, prawda?
0: Tak? Naprawdę?
8: No oczywiście, no tak stukałeś tutaj nóżką, że ja pomyślałem, że rozwalisz nam studio.
0: Nie tylko nóżką, studio.

skoro z nami hymn o męskiej niedojrzałości. Tak, powiedziałem to naprawdę. To skupmy się teraz o historii, która opowiada o życiowej dojrzałości. Artur Rojek powiedział, że kiedyś zobaczył w parku piękną scenę. Dwoje starszych ludzi, niespiesznie spacerujących i trzymających się za ręce. Jak mówi, to było takie po prostu naturalne, prawdziwe. Poczułem wtedy jakiś niezwykły spokój, mimo że to takie zwyczajne wspomnienie. Lubię do niego wracać, bo jako dorośli często zapominamy, jak ważne są w życiu te najbardziej oczywiste sprawy. I właśnie o tych sprawach Artur śpiewa w kompozycji W objęciach.

I aż żal przerywać. To Fade to Black, to Metallica Westerok. Swoją drogą, panowie dzisiaj uruchomili specjalną darmową wystawę online pod szyldem The Metallica Black Box. No, uważam, że genialna inicjatywa dla wszystkich, którzy uwielbiają katany, kurtki jeansowe albo jakieś ramoneski, na których są w stanie naszyć różne naszywki różnych zespołów. To jest właśnie dla was inicjatywa, dlatego że są mile widziane nie tylko kurtki, ale także spódnice, płaszcze czy cokolwiek, co, jak mówią panowie, oddaje atmosferę całego przedsięwzięcia. Sami zresztą na Instagramie wrzucili taką ramoneskę swoją, gdzie widać wielką naszywkę Motorhead. Z tego, co widzę, jest tam też Tank, Venom, Merciful Fate, widzę Judas Priest. Chyba z przodu jest Saxon, natomiast proszę mi wybaczyć, no wzrok już nie ten, na szczęście słuch całkiem niezły. Dlatego przyznam szczerze, że dużo bym dał, żeby nawet nie o Metalice myśląc, ale przenieść się do Los Angeles 30 sierpnia, bo to jest naprawdę bardzo wyjątkowa inicjatywa. Nie tylko związana z ramoneskami, czy z innymi takimi rzeczami, chociaż można być tam ubranym jak się chce. Na wyjątkowym koncercie, drodzy państwo, Billy Joe Armstrong z formacji Green Day ma być frontmanem punkowej supergrupy, która będzie oddawać hołd formacji Drummonds. Warto wspomnieć o tym, że nie tylko pan Armstrong, ale także Travis Barker z Blink-182 się pojawi. Tim Armstrong z formacji Rancid będzie basista Ramones, pan CJ Ramon. No i to wszystko w Los Angeles 30 sierpnia, by uczcić 50. rocznicę powstania tego majestatycznego zespołu.

0: To taki wyjątkowy zespół. Zespół, który potrafi bawić się muzyką, który do rocka i metalu podchodzi bez spinki. To Royal Republic. A propos bez spinki, to mam wrażenie, że to jest też taki festiwal Kazimiernication, który właśnie jest bez spiny. Tam nawet odbywa się msza bez spinki w klasztorze ojców franciszkanów. A my dokładnie wiemy, że kto śpiewa, ten dwa razy się modli, jak to mówił święty Augustyn. Dlatego obok świętego Augustyna pewnie będzie za kilka lat stał Nergal. Natomiast prawda jest taka, że na tym właśnie wyjątkowym festiwalu, czyli Kazimiernication, dużo niesamowitych atrakcji, od jogi rodziców z dziećmi przez Chińczyka bez granic, skończywszy na body paintingu. Natomiast muzycznie też będzie jak zwykle bardzo przyjemnie, bo i pojawi się Wonky One, i pojawi się chociażby Ego, czy nawet Paktofonika Orkiestra. Jeśli macie ochotę wybrać się na Kazimiernication 16, 17, 18 lipca, dajcie nam koniecznie znać w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eski Rock.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Taylor Swift zorganizowała na weselu loterię fantową. Szczęśliwcy zgarnęli zegarki po 100 tysięcy złotych, markowe torebki, a nawet Chevroleta. Ja na weselu kiedyś wygrałem pół litra, jak pupą balony przebijałem. Często trafia się tutaj przez przypadek. Jaśka też opowie swoją historię. Zaczynała przecież w telewizji, radio pojawiło się później. Ja też przechodziłem koło radia. Okazało się, że szukali kogoś do reklamy, więc poszedłem tam sprzedawać czas reklamowy.

0: najlepszej w Esce Rock.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Reklama.
0: Dobrze rokuje.

Zawsze będziemy pokłaniać się tym wyjątkowym dźwiękom. To Stairway to Heaven, to Led Zeppelin, Westy Rock. No to tak sobie pomyślałem, bo wczoraj były raczej pierwsze wrażenia tych nowych dźwięków od zespołu U2, czyli Street of Dreams. Czekaliśmy na nową zapowiedź tej długo grającej płyty 9 lat. Jest, drodzy Państwo, poznaliśmy, już zresztą mały przedsmak był, kiedy panowie kręcili teledysk do tej kompozycji w centrum Mexico City, gdzie na ulicach, właściwie w tym autobusie, zagrali fenomenalnie. Zresztą fani sami byli pod wielkim wrażeniem. Tam w pewnym momencie zabrakło prądu, z balkonów była niesamowita wrzawa. Polecam bardzo serdecznie teledysk, bo jest taki bardzo namacalny. No, panowie po prostu wyszli do ludzi na ulicy i nagrali po prostu genialny teledysk. Sam dźwięk to oczywiście zapowiedź nowej płyty. Nie wiemy, jak będzie brzmiała całość. Ostatnio dostaliśmy dwie nowe epki, ale to nie jest to, na co czekaliśmy. To ma być to, na co czekaliśmy te 9 lat i mamy nadzieję, że to jest tylko mały przedsmak, a panowie nas po prostu nie zawiodą. To Street of Dreams i nowe U2, które wczoraj miało swoją światową premierę.

0: A jeśli uwielbiacie Toma Pettiego, to nie ukrywam, że kiedy w miniony weekend, w piątek, oglądałem to, co działo się w kontekście openera i formacji The Cure, postanowiłem trochę posiedzieć na tej platformie VOD polskiej telewizji i trafiłem tam, drodzy Państwo, na bardzo ciekawą serię Dzień, w którym umarła gwiazda rocka. I okazuje się, że w pierwszym sezonie pojawił się odcinek, który trwa ponad 21 minut z Tomem Pettim, właśnie z bohaterem tego jednego odcinka, ale tych bohaterów związanych z muzyką rockową jest zdecydowanie więcej, od Davida Bowiego przez Michaela Hutchensa, przez Amy Winehouse, James Joplin, no tych artystów jest cała masa, dlatego bardzo serdecznie polecam tę serię Dzień, w którym umarła gwiazda rocka. Za nami Tom Petty w SC Rock.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec. Colors Owostrawa. Rok na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Nication. Męskie granie. Poznań, Gdański, Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega już w księgarniach.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Reklama.

0: Skorup Radar.
1: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze powiemy o dzisiaj zapowiedzianej ścieżce dźwiękowej od Green Day'a. Głos zabierze także Ringo Starr w kontekście nowych filmów związanych z Beatlesami, a na koniec wyślę was jeszcze w tej godzinie do kina. Ale zanim to wszystko, czas podjąć decyzję. To Blondie. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21. A propos tej decyzji, pani Debbie, no my się zastanawiamy, czy w jedną, czy w drugą.

zapraszamy matki, siostry i psy. No i co, za światów będzie ciężko, ale Wołgo można nawet przyjechać do klubów, ponieważ 30 lat solowego, pięknego grania dla nas. Czas na podsumowanie. Kasia Nosowska rusza w trasę koncertową już jesienią, trochę zimą. Oj, będzie pięknie. Także chociażby w klubie Stodoła, ale także Wrocław, Gdańsk, Kraków. Wiele tych destynacji już od listopada i do grudnia. Polecamy bardzo serdecznie, tak jak bardzo mocno wszystkim fanom formacji Suede polecamy to, co za dwa dni pojawi się na sklepowych półkach. To, że ten brytyjski zespół wrócił ze swoim 10. albumem studyjnym w ubiegłym roku we wrześniu, to wiemy, płyta Antidepressants. Natomiast teraz panowie już za dwa dni zaprezentują swoją nową wersję tej płyty, czyli Antidepressant Expanded, na którym to krążku pojawi się 5 zupełnie nowych kompozycji, a do tego jeszcze ta płyta będzie wzbogacona o 11 wersji demo kompozycji z oryginalnego albumu. No i daleko nie trzeba szukać, bo między innymi to jest ten nowy numer, który 10 lipca pojawi się na tym wznowieniu krążka Antidepressant, tylko tym razem w wersji Expanded. To nowy Suede.

No i klasycznie nam się zrobiło to Skorpionsi Westerok. A propos klasycznych biografii, bardzo się cieszę, że Green Day jednak wybrał inną metodę wspominania swojej historii. Wybrał jednak film fabularny. A to jest dopiero nowość. Zespół Green Day zresztą dzisiaj zapowiedział ścieżkę dźwiękową do nadchodzącego filmu Nimrods. Chodzi o kompozycję I Never Gonna Rip. To takie trochę odezwanie się muzyczne do klimatu lat 50. do stylu Elvisa Presleya. No, zresztą do Chucka Berry'ego i jeszcze innych artystów. Polecamy tę kompozycję, natomiast mówię o tej ścieżce dźwiękowej, która 31 lipca będzie miała swoją premierę, na której pojawi się 30 kompozycji, bo tam oczywiście kompozycji Green Day'a nie zabraknie. A gdybyście pytali w ogóle o film Nimrods, to ostatnio basista tego zespołu opowiedział, że ma on w sobie mnóstwo serca. Jak mówi, jest triumfalny, zabawny i ma też kilka naprawdę poruszających momentów. Jak mówi, zasadniczo opowiada historię zespołu, jego przygód, którzy próbują przejechać przez cały kraj, żeby nas supportować i naśladują przygody, które naprawdę nam się przytrafiły i rzeczy, które naprawdę nam towarzyszyły, kiedy koncertowaliśmy w vanach w dawnych czasach, wspominają muzycy formacji Green Day, więc czekamy na to dzieło, które będzie dostępne na ekranach kin na całym świecie. A to już oni.

0: ciężko zejść na ziemię, nawet jak było się na Islandii tylko muzycznie. To panowie z zespołu Kaleo, z tego magicznego miejsca. Panie i panowie, to teraz chodząc na ziemię mam dla was tylko dwa bilety do Cinema City na wyjątkową historię znudzonego sobą małżeństwa, które zaprasza na kolację parę wyzwolonych sąsiadów. To jest pikantna komedia o blaskach i cieniach pożycia małżeńskiego, komedia Zaproszenie. To jest też odpowiedź na ważne pytanie, czy miłość i pożądanie mają swój nieprzekraczalny termin przydatności do spożycia. Obsada powalająca: Olivia Wilde, Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton. Drodzy państwo, jeśli macie ochotę wybrać się wraz z osobą towarzyszącą, bo moja żona nie chciała, właśnie do kina na film Zaproszenie, nie ze mną, żeby było jasne, to dwa bilety są dla was do Cinema City. Dajcie znać, do 16 lipca można wykorzystać te dwa zaproszenia. Idealna rzecz, jeśli ktoś szuka.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie. Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
5: Kurwa najgrzeczniejszy!
6: Człowiek z metalu w każdą środę po 21 tylko w SC Rock. Autopromocja.
7: Reklama.
6: Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym, pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
8: witaj cały świecie w internecie.
6: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
9: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry, i odkryj sekrety królowej ringu.
7: Reklama.

Wielu zastanawia się, czy tych dźwięków nie zabraknie także 18 lipca w łódzkiej arenie. No, musimy jeszcze uzbroić się w cierpliwość, by poznać odpowiedź na to pytanie. Musimy także uzbroić się w cierpliwość, by poznać najnowsze 4 filmy o Beatlesach, które tworzy pan Sam Mendes. Wiemy, że Ringo Starr obdarzył Barry'ego, który wcieli się w jego rolę, dużym zaufaniem. Powiedział, że jest lekko w niebo wzięty w kontekście tego artysty. No bo w pewnym momencie pan Barry nawet pojawił się w domu byłego muzyka zespołu The Beatles. No i jak wspomniał pan Ringo, rozmawiali przez kilka godzin jak prawdziwi ludzie. To jest dokładny cytat. Natomiast no, jest pod wielkim wrażeniem pan Ringo, zresztą pewnie całości, bo to nie tylko Barry, ale także Paul, Harris i Joseph wcielili się w te wyjątkowe postacie sprzed lat. No i zobaczymy, jak sobie poradzili. A propos tego, jak Beatlesi sobie radzili sprzed laty, to ich Penny Lane.

0: jaką musiał mieć w sobie determinację pan Glenn, który wypuścił tę kompozycję tak naprawdę w 1988 roku na swoim debiucie i ta kompozycja przeszła bez echa. Mainstream właściwie w żaden sposób nie zapukał do drzwi pana Glenna i nie powiedział: tak, to jest to, na co czekaliśmy. Wszystko dopiero zmieniło się w 1993 roku, kiedy wydano zremiksowaną wersję koncertową Mother właśnie z 1993 roku i nagle okazało się, że ten numer został zauważony przez stacje radiowe, przez MTV, które włączyło tę kompozycję do swojej rotacji i wszystko wtedy zmieniło się na dobre w życiu pana Glenna Danziga.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Tak, w motoryzacji nagle się okazuje, że mamy sentymenty. Mamy Renault 5, mamy, wiesz, mamy retro zegary w ID Polo i to mi się podoba.
1: Łukasz Bąk.
3: Pierwsze statystyki wskazują na to, że liczba przypadków jazdy bez zapiętych pasów zmniejszyła się o ponad 85%, a korzystanie z telefonu podczas prowadzenia spadło o 88%.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
1: Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
7: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: Reklama.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze pojawi się nie tylko świeża krew, ale także fragment wywiadu z Grzegorzem Kupczykiem, jego najnowszy singiel, który ma dzisiaj swoją premierę. Ale zanim to wszystko, to wiele lat temu Michael Stipe przyznał, że jest to pierwszy utwór w historii zespołu R.E.M., w którym jego wokal został nagrany tak wyraźnie i zrozumiale. I tak sobie pomyślałem, ciekawe co by było, gdyby inne utwory nagrali tak samo dobrze. Może okazało się, że mają więcej takiego pięknego dobra jak ten numer sprzed lat. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21:00. Bilety do kina rozdane, proszę sobie zerknąć, kto je wygrał, a na Kazimiernication do tego tematu jeszcze wrócimy.

0: tak sobie słucham tych dźwięków od lat i mam jedną myśl, że mamy naprawdę fenomenalnych gitarzystów w naszym kraju. Swoją drogą, 10 minut temu w studiu ASK Rock pojawił się Darek Kozakiewicz, genialna gitara Perfektu. No człowiek do rany przyłóż, no przytulił mnie jak syna. Jeszcze pogadaliśmy o moich skarpetach, bo na lewej nodze mam w krowy, a na prawej mam w dziki. Porozmawialiśmy o tych modowych akcentach. Naprawdę, niesamowity, bardzo przyjazny człowiek do rany przyłóż. Powiedziałem rock and roll, panie Darku, no normalnie chociaż w skarpety pan idzie, szalone. Tędy droga. Natomiast to nie tylko tak naprawdę te tuzy gitarowe pojawiające się w ST Rock, bo jeszcze o panu Darku mówić będziemy, ale także te młode zespoły, bo im się przyglądamy bardzo mocno. Chociażby czas na zwycięzców drugiej edycji ST Rockstar, czyli zespół Latający Bizon. Zespół, który za moment pojawi się w Ostrawie, gdzie będzie reprezentować nas jako to międzynarodowe trio z Krakowa, bo to jest naprawdę międzynarodowe trio. Polski wokal i gitara, włoski bas, fińska perkusja, no i w dwóch słowach po prostu Latający Bizon.
1: To jest Świeża Krew w ESC Rock.
2: Dzień dobry, dobry wieczór. Jednocześnie powiem tak, hyve ilta, buena sera i dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: Mówię tak dlatego, że dzisiaj w studiu ESC Rock bardzo międzynarodowo Dawide, Hubert i Patryk, czyli skład zespołu Flying Bison. Witam was, panowie.
4: Witam serdecznie.
2: Witam. Hello. Być może niektórzy z państwa mieli okazję już się zapoznać z tymże zespołem, bo to są nasi laureaci, zwycięzcy konkursu ESC Rock Star 2026. Ludzie, którzy ESC Rock i Polskę będą reprezentowali na festiwalu w Ostrawie. Też ciekawe jest to, że stacjonujecie w Krakowie, ale tak naprawdę zespół jest włosko-polsko-fiński. Zaraz przejdziemy do tego, jak to się stało, ale jakbyście mogli w skrócie się scharakteryzować, jeżeli ktoś jeszcze na was nie trafił.
4: Gramy na pewno głośno. Dużo w naszej muzyce słychać grunge'u i stoner rocka. Zresztą też mamy takie inspiracje muzyką lat 90. Mamy dużo sentymentu do takiej muzyki, szczerze mówiąc, bo każdy z nas dorastał słuchając właśnie zespołów typu Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden i tym podobnych. Trochę nam z tego zostało właśnie w krwi i słychać to naprawdę bardzo w naszej muzyce.
2: Jak to się stało, że wylądowaliście wszyscy w Krakowie?
4: Sprawa dosyć oczywista, że wylądowałem w Krakowie, studia i praca, tak? No i się po prostu tutaj zadomowiłem. Na początku strasznie nie lubiłem Krakowa, natomiast to wydawało mi się paskudne, ale zacząłem je coraz bardziej lubić i w końcu pokochałem i zdecydowałem się tutaj osiąść. Teraz mam kochaną żonę, pozdrawiam. Mm-hmm. I piękną córeczkę, jeszcze synka w drodze.
2: O, no to pięknie, życzę ci samych sukcesów, będzie dobrze. A skąd jesteś, tak macierzyście?
4: Macierzyście, jestem z takiej malutkiej miejscowości, koło Zamościa, nawet bardziej Tomaszowa Lubelskiego, to jest Ulchówek.
2: O, piękna nazwa, na pewno koledzy mają łatwo, żeby ją wymówić.
4: A wy panowie... napisać.
2: Na pewno. Jak to się stało, że się posiedliście w Polsce?
5: Ja jestem z Bergamo, koło Milanu, we Włoszech, a trafiłem...
2: No, z dużym lotniskiem.
5: No, dokładnie, jest znane, bo jest duże lotnisko, to trafiłem do Krakowa jakoś przypadkowo. Też nie ukrywam dlaczego, że było łatwo, bo są te duże lotniska i tu i tam. A po prostu to miasto bardzo mi się spodobało i zostałem. Mieszkam tam 16 lat.
2: Okej, tak, super, pięknie.
5: Już kawałek czasu.
2: Teraz jest ten moment, panowie, w którym zagramy wasz utwór. W związku z tym, że ten kawałek, którym się zaprezentowaliście w konkursie ESC Rock Star, tak naprawdę już wybrzmiał na naszej antenie, to myślę, że dobrze by było jeszcze zaprezentować coś szerzej z waszego repertuaru. I z tego, co wiem, macie naprawdę ciekawy repertuar do zaprezentowania.
4: Zgadza się. Chcielibyśmy pokazać piosenkę, która nazywa się When We Were Young. Mm-hmm. To jest jakby bliźniacza piosenka do tej, która wygrała konkurs, ponieważ z jakiegoś powodu mamy taką tendencję do robienia bliźniaczych piosenek. To już jest któryś bliźniak, którego po prostu mamy i zazwyczaj jest tak, że kiedy zaczyna się ten proces twórczy, są jakieś pomysły na piosenki i jedne pomysły wykorzystuje się w jednej piosence, ale są też pomysły, które są niewykorzystane i kiedy ta inspiracja jeszcze jest, wykorzystuje się po prostu tego, żeby stworzyć coś więcej. No i właśnie zazwyczaj dzięki temu powstają takie parki piosenek. No i tutaj właśnie mamy piosenkę, która wygrała konkurs, czyli Like a Whisper in the Night. No i tak jakby historyczną kontynuację tej piosenki When We Were Young.
2: Okej, okay, posłuchajmy zatem. Proszę państwa, zespół Flying Bison, zresztą dlaczego taka nazwa, na pewno o tym jeszcze zdążymy porozmawiać. Zapraszam do wersji podcastowej i debiutancko na antenie ESC Rock When We Were Young.
6: Do you remember when

0: Mocno czekamy na to, co wydarzy się w najbliższy piątek przy okazji premiery najnowszej płyty zespołu The Rolling Stones. My już się powoli tutaj w Esterok szykujemy. Od samych godzin porannych do wieczornych będziemy wam prezentować wyjątkowe momenty, chwile i wypowiedzi muzyków The Rolling Stones. Ale dzisiaj jeszcze nie o Stonesach, dzisiaj o Grzegorzu Kupczyku, który wraca z nowym rozdziałem. Chodzi o kompozycję Party Doll. Skoro sam artysta mówi, że to jest jeden z jego ulubionych utworów na tej płycie, to aż żal byłoby nie zaprezentować nowych dźwięków z jego solowego albumu Aperitif. Tym bardziej, że to dzisiaj najnowsza premiera właśnie tej kompozycji. No, powiedziałem solowej płyty, ale kiedy ostatnio rozmawialiśmy z Grzegorzem Kupczykiem, to on miał pewne obiekcje, jak pada słowo solowy album.
1: Płytę może tak ujmijmy, bo gdybym ja powiedział solowa, no to tak jak się ostatnio tak nad tym zastanawiałem, musiałbym pewnie zagrać na wszystkim. Powiedzmy autoryzowaną moim nazwiskiem. To jest bardziej obiektywne, bardziej takie uprzejmy wobec kolegów, którzy to ze mną nagrali. Tak, to jest kolejna płyta firmowana moim nazwiskiem, to już jest trzecia, bo poprzednia, potem była ta zupełnie inna, taka trochę hybrydowa i ta. I powiem tak, jestem zachwycony tą płytą. Oczywiście każdy swój towar chwali i zawsze będę tak mówił, no bo ja nie staram się nie wypuszczać gniotów, no bo to nawet nie wypada. Ale myśmy nad tą płytą pracowali rok. Naprawdę rok. To jest, ona jest wyślizgana, wylizana, wypolerowana. Bardzo, bardzo pomocny w kwestiach wokalnych był mi basista, czyli Grzegorz Stępień. Jego pomysły na chórki, na aranżacje wokalne mnie niejednokrotnie zaskoczyły. Było sporo pracy nad wokalami. Nie, żebym sobie nie dawał rady, aleśmy sobie postawili tak wysoką poprzeczkę. Te wokale są wysoko śpiewane, mocno, jest zaproszonych parę osób, żeby te chórki wzmocnić, żeby je zrobić bardziej cięte, że tak się wyrażę. No i wspaniała muzyka Pawła Oziabło. No ten to ma jakieś, nie wiem, jak ja to mówię, przepraszam, może to źle zabrzmi, ale zryty łeb, bo on bez przerwy komponuje, on już ma kolejne kompozycje na kolejną płytę, więc tak naprawdę moglibyśmy już chodzić do studia i robić kolejną.
0: Ale zanim ta kolejna, to posłuchajcie dzisiaj premierowo, to Party Doll.

bardzo lubię muzyków zespołu Nickelback. Natomiast wydaje mi się, że to, co pokazali wczoraj w mediach społecznościowych, jest chyba zbyt głębokie. To takie intelektualne kolejny. Ale czego oczekiwać po mnie? Drodzy Państwo, to, że płyta się zbliża, to wiemy, jest skończona. Natomiast wczoraj w mediach pojawił się klip, który zapowiada chyba najnowszy singiel. I wszystko podpisane jest hasłem: tutaj przychodzisz, żeby dać upust temu, przez co przechodzisz. No to czekamy na więcej tego typu zagadek.

długo będziemy pamiętać ten niesamowity koncert formacji Kings of Leon ostatnio w Polsce. To Sex on Fire to także kompozycja, której nie zabrakło także u nas. Natomiast zabraknie, już wiemy, jutro na letniej scenie progresji w Warszawie pana Morrisseya, czyli byłego wokalistę formacji The Smiths. Mam wrażenie, że mamy trochę pecha do tego artysty. Pamiętamy dokładnie to, co wydarzyło się ponad 10 lat temu, kiedy to w 2014 roku w warszawskim klubie Stodoła, no tak naprawdę koncert został nagle przerwany, ponieważ artysta poczuł się urażony okrzykiem jednego z uczestników tego występu. No i później już nie dokończył tego koncertu. Jutrzejszy koncert wiemy, że się nie odbędzie, ponieważ jak napisali organizatorzy, są pewne problemy związane z jakąś produkcją. Nie znamy dokładnie szczegółów związanych, co wydarzyło się a propos tej produkcji, że koncert się nie odbędzie. Natomiast fani muszą niestety obejść się ze smakiem. Na szczęście jest SK Rock i my sięgamy dzisiaj po Everyday is Like Sunday w SC Rock.

0: Moim zdaniem nie żadnym autobusem, ba, żadnym tramwajem, ewentualnie na koniu, bo wiemy, że na koniach panowie potrafią, a jako, że widziałem dzisiaj, że Krzysztof Sokołowski tworzył w zamku, drodzy państwo, nowy obrazek, no to może przyjedzie w pełnym rynsztunku. Zobaczymy. Za kilka chwil Człowiek z metalu po 21 w Esteroku. Uzbrajamy się w cierpliwość, czekając, aż przyjdzie w tej swojej muzycznej zbroi.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Esterok.
2: No, dzień dobry to był taki katalizator po prostu. Życie się dzieli do dzień dobry i po dzień dobry, tak.
3: To co się wtedy zadziało?
2: Zaczęły ten utwór grać rozgłośnie, które bym nigdy nie podejrzewał, że cokolwiek mojego zagrają, ale grały.
3: No wesela weszło.
2: No wesela, tak, tak.
3: Piosenka ludowa. I co czuje umysł ironiczny?
2: Jak się czuje?
3: No.
2: Ja wtedy dostałem depresji, bo akurat tak się różnie ludzie na tę piosenkę zapatrywali, no bo jest dosyć ryzykowne.
3: Ale że to, że bo cię glanowali jakby ci, na których ci zależało?
2: Tak.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie Krzysztof Grabarz-Grabowski.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SC Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Już teraz nadchodzi.
4: Teraz nadchodzi.
1: Człowiek z metalu. Człowiek z metalu. Krzysiek Sokołowski.
5: Dzień dobry wieczór w ten, chciałoby się powiedzieć, piękny lipcowy wieczór. No i w pewnym sensie jest piękny i lipcowy. Natomiast, no szczerze mówiąc, oczekiwałem, że dzisiaj jednak będzie trochę bardziej słonecznie. Z drugiej strony, nie wiem jak wy, ale ja już troszkę mam podziurki w nosie tych upałów. Z drugiej strony, jak to kiedyś powiedziała jedna pani, no taki mamy klimat, więc nie ma co narzekać. Jak jest lato, musi być trochę gorąco, tak jak w zimę musi być zimno. Reasumując, cieszmy się wszyscy tym, co mamy. Nawet nie spodziewałem się, że tak filozoficznie zacznę dzisiejszy odcinek Człowieka z metalu. Ale nawiązuję do pogody dlatego, że w dzisiejszym odcinku chciałbym się skupić na letnich, pozytywnych, wakacyjnych numerach metalowych. Niektórzy powiedzą, że to może jakiś swojego rodzaju oksymoron i w pewnym sensie i w pewnym stopniu pewnie takie osoby będą miały rację. Natomiast ja chciałbym dzisiaj pokazać, że metal niekoniecznie musi kojarzyć się tak stereotypowo z tymi diabłami i szatanami, innymi pentagramami i magią, jak to śpiewa pewien polski zespół Nocny Kochanek. Ale może być również przyjemny w odbiorze, pozytywny, fajnie nastrajający, a w związku z tym, że przecież kiedyś sam byłem nauczycielem, no to tym bardziej jakoś ten temat wakacji jest mi cały czas bliski, aczkolwiek w tym roku minęło już 9 lat, o ile dobrze liczę, od kiedy porzuciłem pracę na etacie w warszawskim, wolskim gimnazjum. Zaczniemy od kawałka Alisa Coopera, jakkolwiek by to dziwnie nie zabrzmiało, od kawałka Elisa. Może na przykład od łokcia, albo od innego członka ciała. W każdym razie oczywiście takim klasykiem jest numer Schools Out z płyty Schools Out z 72 roku i tym właśnie numerem rozpoczynamy dzisiejszą audycję Człowieka z metalu. Zapraszam.

0: to był oczywiście Alice Cooper i jego School's Out z 72 roku, a ja przypomnę, że tematem dzisiejszej audycji są wakacyjne numery metalowe. Ktoś pewnie zada pytanie, ale jak to? Czy w ogóle istnieją wakacyjne numery metalowe? No, na przykład School's Out może nie do końca metalowy, ale naciągnijmy, podciągnijmy go pod tę kategorię i możemy uznać, że spokojnie jest to numer przecież o wakacjach, bo mówi o tym, że szkoła się skończyła. No i właśnie, teraz przechodzimy do naszego konkursu, który jest związany z tematem dzisiejszego odcinka, czyli z tymi metalowymi lub, no niech będzie, około metalowymi numerami wakacyjnymi. Fajnie by było, jakbyście w komentarzach na Facebooku napisali, jaki numer, jakiego artysty, wokalisty, wykonawcy, zespołu kojarzy wam się z wakacjami. No może poprzez jakiś taki vibe, po prostu klimat, tematykę, a może przez jakąś historyjkę. Jeśli na przykład zawrzecie tam jakąś krótką opowieść, dlaczego dany numer kojarzy wam się z wakacjami i ten numer skradnie moje, Klaudii obecnej również w studiu i Michałowi obecnemu w studiu. Tak, Michał, przypominam, że też jesteś w tym studiu.
1: Jestem w studiu!
0: Jeśli tak, któraś z historyjek przypadnie nam najbardziej do... Ta z historii, która najbardziej przypadnie nam do gustu, zostanie nagrodzona gadżetami Eski Rock. Do wygrania w tej pięknej, wyjątkowo dzisiaj jasnej torbie radiowej macie kubek członkowski, czyli tak zwanego Krzysia, jak to mówią tutaj w radiu. Mamy bluzę zaprzyjaźnionego festiwalu, czyli rokowizny. Mamy smyczkę z otwieraczem. Mamy zatyczki do uszu. No bo wiadomo, jeśli na przykład zabieracie kogoś na koncert metalowy, a ktoś mówi, że tej muzyki nie może zdzierżyć, to wtedy pokazujecie mu te zatyczki i wyrzucacie. No i do wygrania również książka, którą dostałem. Jest to książka Remigiusza Kociołka, Męskie opowieści, czyli jest to literacki survival z naciskiem na jaja. Dostałem kilka egzemplarzy od wydawcy, więc chętnie się z wami podzielę. Już w zeszłym tygodniu też ktoś wygrał tę książkę. A jeśli jesteśmy już przy lecie, przy festiwalach, mówiłem tutaj też o rokowiźnie, to chciałbym was serdecznie zaprosić na jeszcze inną imprezę. Taką może nie do końca kojarzącą się z wakacjami, ale myślę, że jest to impreza, która powinna wam przypaść do gustu i teraz zastanawiam się trochę, jak to zrobić, żeby nie było tutaj zbytniej prywaty, bo okazuje się, że festiwal o nazwie, chyba można nazwać to wydarzenie festiwalem, bo będą to cztery imprezy i te imprezy są organizowane pod hasłem Epic Rock przez firmę Visual Production. I tak się składa, że Epic Rock to jest też zaprzyjaźniony z Eską Rock Festival, a tak się składa, że na tym, no już trzymajmy się tego słowa, festiwalu również wystąpię, więc ja może tak spróbuję w pewien sposób beznamiętnie, aczkolwiek z drugiej strony jestem podniecony faktem, że tam się na tej imprezie pojawię. Natomiast żeby ktoś znowu mnie zarzucił, że może za bardzo... Chociaż w sumie nie wiem, czy kiedykolwiek ktoś mi coś takiego zarzucił. W każdym razie tak, zmierzając do brzegu, zapraszam serdecznie na Epic Rock Symphony Concert, czyli na spektakularne show, w którym bezkompromisowa energia rocka spotyka się z monumentalną potęgą orkiestry symfonicznej. Największe światowe hity zabrzmią w epickich aranżacjach, które nadadzą im nową moc. Usłyszycie podczas tych wydarzeń, które nazwałem wcześniej festiwalem, numery takich zespołów jak Metallica, AC/DC, Iron Maiden, Nirvana, Ozzy Osbourne, Guns N' Roses, Linkin Park i wiele, wiele innych. Jeśli chodzi o wykonawców, to wśród nich znajdują się Krzysztof Sokołowski z Nocnego Kochanka, Paweł Drag Grzegorczyk z Huntera, Mateusz Ziółko, Wojtek Cugowski, Kasia Moś, Daniel Moszczyński z Bibobitu i Maria Antkowiak. Serdecznie zapraszam i polecam. Jest to impreza taka dosyć poważna i też jeśli chodzi o długość trwania tej imprezy, to no, przyszykujcie się na 2,5 godziny grania. Nie ma tam żadnych ograniczeń wiekowych, jeśli chodzi o możliwość wstępu. Jeszcze jeśli chodzi o taką bardziej, powiedzmy, prywatną stronę, to ja wystąpię w Warszawie i we Wrocławiu. Za to Drag Grzegorczyk Paweł tak zwany, którego serdecznie ucałowywuję, wystąpi w Poznaniu i w Gdyni. Także zostaliśmy, można powiedzieć, szataniści zostali rozdzieleni. Dobrze, wracamy do numerów. Ja tymczasem już zaglądam za chwilę na Facebooka i mam nadzieję, że jakieś wasze skojarzenia z numerami wakacyjnymi się tam, metalowe oczywiście skojarzenia się pojawiły. Mam też nadzieję i liczę na jakieś wakacyjne historyjki związane z tymi numerami. A tymczasem coś od Van Halena. No i jeśli pomyślałem sobie o Van Halenie i o wakacjach, to skojarzył mi się numer Hot for Teacher. Wprawdzie, no nie jest to numer za bardzo opowiadający o wakacjach, ale raczej o tym, że powrót do szkoły może być bardzo przyjemny, bo może się okazać, że na przykład przyjdzie jakaś nauczycielka, a może nauczyciel, który będzie na tyle intrygujący, że będzie wam się chciało chodzić na ten przedmiot. I tak też było w tym przypadku. Van Halen, Hot for Teacher.

No i wybrzmiewa końcóweczka Summer Songu od Joe Satrianiego. Ten numer akurat mnie kojarzy się z pewnym gitarzystą polskiego zespołu. Ten gitarzysta nazywa się Robert Kazanowski i tak się składa, że w zeszłym tygodniu nawet trochę przypadkowo, ale jednak pojawił się podczas audycji Człowiek z Metalu. Otóż w zeszłym tygodniu podczas, właściwie tuż przed programem Człowiek z Metalu, Robert zagościł u Wojtka Góralskiego w jego programie Kawałki mojego życia. Nie jestem pewien, czy kawałek już był emitowany. Jeśli nie, to ja zapraszam. Ale Klaudia mi tu podpowiada, że będzie jutro. Tak czułem. To ja tym serdeczniej zapraszam na jutro, na Kawałki mojego życia, bo będziecie mogli usłyszeć taką, można powiedzieć, swojego rodzaju drogę muzyczną, jaką przeszedł Robert Kazon Kazanowski. I ten numer kojarzy mi się z tak zwanym kochankowym Kazonem, dlatego że Kazon zawsze bardzo lubił Satrianiego, lubi do teraz styl jego gry, jest to jeden z jego ulubionych gitarzystów i pamiętam, że kiedyś Kazon nam prezentował, jak grał ten Summer Song i wszyscy byliśmy bardzo jakoś tak zajarani tym pozytywnym klimatem, no a do tego nie ma co się oszukiwać, również wykonawstwem Kazona. Przechodząc do dalszego ciągu naszego programu, to ja tylko przypominam, że w ogóle jesteśmy na TikToku i tam możecie w trybie natychmiastowym sobie oczywiście odpalić aplikację i możecie cały czas oglądać, co się dzieje tutaj w studiu, zarówno podczas wejść antenowych, jak i, jak ja to mówię, zejść antenowych. Przypominam o naszym konkursie, czyli wysyłacie w wiadomości, właściwie w komentarzu pod postem dotyczącym dzisiejszej audycji na stronie Eski Rock taki komentarz, czyli w tym komentarzu zawieracie artystę i kawałek, który tego artysty, który kojarzy wam się z wakacjami. Fajnie by było, gdybyście jakoś krótko uzasadnili, dlaczego dany numer kojarzy wam się, taki rockowo-metalowy oczywiście, z wakacjami. Do wygrania wór gadżetów od Eski Rock i od Człowieka z Metalu. Tymczasem przejdziemy do czegoś od zespołu Rammstein. Ja wiem, że na pierwszy rzut właściwie ucha, a nie oka, Rammstein kojarzy się bardziej z takim surowym metalem industrialnym, ale wśród kompozycji Niemców są też takie kawałki, które śmiało można nazwać radosnymi, a może nawet tanecznymi. I takim kawałkiem jest dla mnie Auslander z płyty z tak zwaną zapałką. Ja może przytoczę chociażby krótki fragment tekstu tego numeru. Spróbowałem na tyle, na ile mi pozwolił Google Translator i moja znajomość delikatna niemieckiego przetłumaczyć wam przynajmniej fragment tego numeru. Lubię zadowalać wszystkich. Tak, nieźle władam językiem. To ostry miecz w słownej potyczce z płcią przeciwną. Nie jestem mężczyzną na jedną noc. Zostaję najwyżej na godzinę lub dwie. Zanim słońce znów się uśmiechnie, mnie już nie będzie i ruszę w dalszą drogę. Jestem obcokrajowcem. Mi amor, mon chéri. Obcokrajowcem. Ciao ragazza, take chance on me. Jestem obcokrajowcem. Mon amour, ja lubię ciebie. Obcokrajowcem. Come on baby, c'est la vie.

0: Krzysiek Sokołowski i jego goście w SC Rock.
1: Reklama. Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Los of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
3: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
4: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Nadchodzi najbardziej odjechany festiwal tego lata. Czochraj Bobra Fest. Od 9 do 11 lipca w Namysłowie. Zagrają m.in. Kult, Kloster Keller, Lipali, Spięty, Turbo, Kobra Nocka, Farbenlere i wielu innych. 3 dni muzyki na żywo, atrakcje i klimat, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Bilety na www.czochrajbobrafest.pl. Do zobaczenia w Namysłowie. Poleca SK Rock.
7: Reklama.

A my wracamy do dzisiejszej wakacyjnej, gorącej, letniej. Chociaż właśnie, jak to powiedzieć, że z jednej strony gorąca, a z drugiej strony letnia. No albo gorąca, albo letnia. Po angielsku byłoby łatwiej powiedzieć, że hot summer na przykład. W każdym razie wracamy do audycji, która skupia się wokół metalowych, wakacyjnych numerów. Stąd między innymi Nothing But A Good Time od Poison. Tak sobie w ogóle wyobrażałem, że taki zestaw numerów, które dzisiaj dla was przygotowałem, które wy zresztą wypisujecie w komentarzach na Facebooku Eski Rock, to jest taki ciekawy zestaw utworów, który można sobie na przykład odpalić jadąc na jakiś festiwal. Tu już dzisiaj mówiliśmy i o rockowiźnie, mówiliśmy też o imprezie, może nie do końca wakacyjnej, ale jeszcze raz zareklamuję Epic Rock, czyli fajne wydarzenie, muzyka rockowo-metalowa z orkiestrą symfoniczną, na której zresztą będę miał przyjemność zaśpiewać. I tak sobie właśnie, wracając już do meritum, tak sobie pomyślałem, że ze znajomymi wsiada się do samochodu, odpala się takie kawałki i jedzie się na festiwal. A jak festiwal i wakacje, to też przede wszystkim Poland Rock, na który też już was wszystkich serdecznie zapraszam. W tym roku też z Nocnym Kochankiem wystąpimy jako laureat Złotego Bączka. Jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękuję w imieniu swoim i moich znajomych z roboty za oddane głosy. Złoty Bączek to jest taka nagroda, która jest przyznawana artystom, którzy... Kurczę, nazwałem teraz siebie artystą. To może jest przyznawana tym, którzy występowali w danym roku na festiwalu i których występ został uznany przez publiczność za, według publiczności oczywiście, za najciekawszy. Także bardzo serdecznie już tak całkiem na serio dziękujemy. A wracając do tego, co za chwilę usłyszymy z głośników, to no, wydaje mi się, że ten numer musiał się pojawić w dzisiejszym odcinku. Jest to Warrant i numer Cherry Pie. I to jest taki kawałek, który można powiedzieć śmiało przytrafił się temu zespołowi trochę przypadkowo. W wywiadzie dla magazynu BAM z 92 roku autor piosenek i lider zespołu Johnny Lane powiedział: ten utwór to zarówno błogosławieństwo, jak i przekleństwo. Pisząc go, dobrze się bawiłem, a zajęło mi to całe 20 minut. W sensie to pisanie tego numeru, a nie bawienie się, chyba. I tak samo dobrze się bawiłem, kiedy go śpiewałem. Niestety piosenka niektórych zirytowała. No i oczywiście cała sprawa z tytułem wymknęła się spod kontroli. Stał się on również tytułem albumu, pierwszym teledyskiem. Wszędzie tylko Cherry Pie i Cherry Pie. Nagrywanie tego kawałka sprawiło mi frajdę, ale to chyba ostatni tego typu utwór w naszym repertuarze. Tak mówił wokalista grupy w 92 roku. Ja wybrałem sobie fragment,

Holy Smoke od Majdanów, czyli rok 90, płyta No Prayer for the Dying. I pomimo tego, że tytuł przede wszystkim tej płyty no nie za bardzo kojarzy się z wakacjami, to mnie sam ten kawałek Holy Smoke od zawsze jakoś kojarzył się z takim pozytywnym vibe'em, jak to mówi młodzież, czyli między innymi ja. Proszę się tu, panie Michale Prokopiliczu, w studiu obecnym nie śmiać. Tak, młodzieżowym jestem cały czas człowiekiem. W odróżnieniu od pana. Tak, i Holy Smoke. Jeśli chodzi o w ogóle o sam ten kawałek, to abstrahując już od tej warstwy muzycznej, to sam tekst mówi o ludziach, którzy wykorzystują religię, duchowość czy instytucje kościoła do osiągania osobistych korzyści. W szczególności o tych, którzy w ten sposób żerują na innych. Piosenka stanowi swojego rodzaju krytykę telewizyjnych kaznodziejów, którzy powołują się na religię, by nakłonić wiernych do przekazywania im pieniędzy. Choć deklarują, że wypełniają Bożą wolę, utwór wskazuje, iż w rzeczywistości jest im znacznie bliżej do diabła. Także no, tematyka tekstu może nie za bardzo wakacyjna, ale sam wydźwięk numeru, przede wszystkim ta właśnie warstwa muzyczna, już jak najbardziej to taki pozytywny akcent na płycie No Prayer for the Dying. W sumie też obok kawałka Bring Your Daughter to the Slaughter, który no też, gdy przełożymy go na język polski, to brzmiałby na przykład córkę swą weź na rzeź. No też może nie brzmi jakoś bardzo, że tak powiem, wesołkowato. Natomiast no jest numer, jakby nie patrzeć, rock'n'rollowy. Posłuchajcie, jeśli ktoś jeszcze nie miał okazji zapoznać się jakimś cudem z twórczością Iron Maiden z płyty No Prayer for the Dying. A my już wracamy do naszego też konkursu. Przypominam, że cały czas możecie wysyłać swoje opowieści związane z jakimiś kawałkami takimi metalowymi. No mogą być również to rockowe numery, takie około metalowe, które kojarzą wam się właśnie z wakacjami. Dobrze było, żebyście powiedzieli, dlaczego dany utwór kojarzy wam się z wakacjami. Wybierzemy dla was zestaw gadżetów. Klaudia Antoszewski, która dzisiaj również prowadzi relację live na żywo na TikToku, powiedziała, że jeszcze przygotuje dla was jeden zestaw takich gadżetów, więc docencie. I wybierzemy w takim razie dwie osoby, które takie zestawy otrzymają. Natomiast już za chwilę z głośników wybrzmi coś od zespołu, który też się na pierwszy rzut oka, właściwie w ich przypadku to i oka, i ucha, nie kojarzy z wakacjami. Jest to zespół, uwaga, Manowar. No właśnie, Manowar, czyli mistrzowie true metalu. To jest zespół, który poznałem mając kilkanaście lat i który właściwie towarzyszy mi do dzisiaj. I tak się składa, że zespół Manowar wystąpi w Polsce na początku przyszłego roku. Dokładnie 26 stycznia w Atlas Arenie w Łodzi, a 27 stycznia w Krakowie w Tauron Arenie. I teraz uwaga, to będzie ciekawostka szczególnie dla takich ortodoksów. Są takie dwa albumy, które uchodzą za kultowe. No, ja też nie będę wam mydlił oczu. To są dwie płyty zespołu Manowar, które zawsze też najbardziej jakoś cieszyły moje ucho. Jest to płyta Kings of Metal i płyta Fighting the World. I tak się okazuje, że podczas tej trasy koncertowej, no, jak sam zespół zapowiedział, numery z tych płyt będą wykonywane. To znaczy całe te albumy podobno mają być wykonywane. Z tym, że ponieważ w Polsce Manowar zagra, tak jak powiedziałem, i w Łodzi, i w Krakowie, to żeby no tak jakoś zróżnicować te dwa koncerty, żeby urozmaicić, a może żeby zachęcić, żeby publiczność przyjechała i tutaj, to w Łodzi ma dominować Kings of Metal, a Fighting the World w Krakowie. Natomiast jeśli chodzi o numer, który dla was wybrałem, to jest to kawałek z debiutanckiego albumu, czyli z 83 roku, z płyty Into Glory Ride. Numer ma bardzo też charakterystyczny wstęp. I ten wstęp bardzo mi się podoba, bo ja lubię takie miłosne uniesienia. I trochę można powiedzieć, że nawiązuje do kawałka Cherry Pie, który dzisiaj usłyszeliśmy, a szczególnie do tego fragmentu, którym wam wcześniej przetłumaczyłem. Także spokojnie ten fragment, który wam przetłumaczyłem, można by odnieść i nawet recytować podczas wstępu do kawałka
Warlord, który już teraz w człowieku z metalu.

0: No i niemal na zakończenie wybrzmiał numer Running Wild od zespołu Airborne, czyli takiego, jak ja to mówię, uwspółcześnionego AC/DC. Tak się składa, że w ogóle Airborne kiedyś wystąpił na festiwalu Poland Rock, na który dzisiaj was zresztą też serdecznie zapraszałem i robię to już po raz drugi czy trzeci dzisiaj. Ja tylko po raz też chyba piąty przypomnę, że tematem dzisiejszej audycji, no teraz już mogę powiedzieć w formie przeszłej, że były wakacyjne numery metalowe. Za chwilę odczytam pozostałe wiadomości, które od was otrzymałem, a właściwie komentarze, które pojawiły się na stronie Eski Rock pod postem dotyczącym dzisiejszej audycji. Wybierzemy dwie osoby, które dostaną zestaw gadżetów od Eski Rock i od człowieka z metalu. Serdecznie pozdrawiam wszystkich TikTokerów i TikTokerki chyba nawet przede wszystkim, bo jakoś siłą rzeczy mam większą słabość do kobiet. I zachęcam wszystkich, którzy są przed radioodbiornikami, do tego, żeby czasem również sobie tego TikToka chociażby wyłącznie na tę audycję, na ten program odpalić. Słuchajcie, jeśli chodzi o to, co jeszcze przed nami, to będzie to coś od zespołu Electric Callboy. Postawiłem na numer We Got The Moves. Natomiast zanim jeszcze ten numer wybrzmi, to tak sobie pomyślałem, że może chociaż jedną czy dwie opowieści odczytam, bo z jednej strony już powinniśmy audycję zakończyć, ale tradycyjnie myślę, że nikt się nie obrazi, jak zakończymy ją parę minut po godzinie 22. Klaudia, czy masz jakieś takie wybrane opowieści intrygujące, które szczególnie skradły twoje serce? Ja od razu zaznaczam, że to niekoniecznie muszą być te, które wygrają. Ta z Infected Rain w lesie? Dobra, Klaudia, to dawaj, odczytuj na antenie. Masz tutaj mikrofon, dawaj.
1: Znaleźć muszę.
0: Klaudia czyta, a ja w międzyczasie was zajmuję na przykład opowieściami dziwnej treści, czyli... już? Gotowa jesteś?
1: Jestem gotowa. No. Twoje wakacje. Podczas jednych z nich lata temu byliśmy na iście kulturalnej domówce. Mój przyjaciel Louis puścił mi Infected Mushroom Heavyweight. Potem ten numer towarzyszył nam w trakcie wędzenia w środku lasu. Sami budowaliśmy wędzarnię z ziemi, kamieni i błotnika samochodowego. Piękne wspomnienia. W większości nie pamiętam, ale kawałek pozostał. Mięso wychodziło super.
0: Ja teraz w ogóle się zorientowałem, że ja przekręciłem, powiedziałem, że to Infected Rain. Jakoś sobie pomyślałem, że jak poszli w las, to ten zainfekowany deszcz ich spotkał. To jedna z historii, którą dzisiaj mnie, a właściwie nas tutaj w studiu uraczyliście. Było wiele innych intrygujących, ciekawych, porywających wręcz. Dlatego za chwilę je odczytamy. Natomiast już teraz na zakończenie zapowiadane Electric Callboy i We Got The Moves, a my oczywiście tradycyjnie słyszymy się za tydzień o godzinie 21. Dobranoc.

0: To promocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Pojechaliśmy prosto na mecz i zagrałem wtedy mecz życia i do końca życia będę o nim opowiadał.
2: Fantastyczne, ile widzisz, mogłeś zrobić karierę.
1: No ale głowa nie wytrzymała.
3: Głowa nie wytrzymała czego? Presji i...
1: No, wiesz, sport, alkohol.
3: Aha, no, no.
2: Złapałam ten zaś, mówię, ja coś, co jest? Mówi, Ziętarka, pojedziesz na Dakar? I myślę sobie, Boże, to był rzeczywiście jakiś absolutnie czysty przypadek, że w ogóle on mnie tam złapał.
3: Niewielu rzeczy ci zazdroszczę, ale tego Dakaru tak.
1: Ale zobaczcie, miałem dokładnie tak samo. Tak chciałem pojechać do Paryża, potem tak chciałem pojechać do Aten. A nie, nie pojechałem.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esse Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
0: Nadchodzi najbardziej odjechany festiwal tego lata. Czochraj Bobra Fest. Od 9 do 11 lipca w Namysłowie. Zagrają m.in. Kult, Kloster Keller, Lipali, Spięty, Turbo, Kobra Nocka, Farbenlere i wielu innych. 3 dni muzyki na żywo, atrakcje i klimat, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Bilety na www.czochrajbobrafest.pl. Do zobaczenia w Namysłowie. Poleca Esse Rock. Reklama.